spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Epen tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

banie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kapci na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Będzie między innymi o wolnych wakatach w Warszawskiej Straży Miejskiej. Tam mamy ponad 70 wolnych miejsc. Powiem między innymi o tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do Straży Miejskiej, a także o tym, czy test sprawnościowy to trudny test. Będzie również o pewnym amancie z Podlasia, który w celach matrymonialnych zapuścił się na Mazowsze. I tutaj apel służb, apel policji, aby na tego amanta uważać, o kim dokładnie mowa. O tym również dowiecie się w dalszej części programu, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a to wszystko w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Były wydarzenia, które zaskakiwały, jak stado dzików na drodze ekspresowej, ale były też decyzje dotyczące bezpieczeństwa kierowców. Ważne informacje dla mieszkańców, ale też duże wydarzenie kulturalne, czyli nowe otwarcie Symfonii Varsovii. O najważniejszych wydarzeniach tygodnia porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, moim redakcyjnym kolegą Marcinem Sikorą. Cześć Marcin.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Zacznijmy od historii, która brzmi niemal jak scenariusz filmu. Na południową obwodnicę Warszawy wbiegło stado dzików. Kierowcy gwałtownie hamowali, doszło do zderzeń kilku samochodów. Czy takie sytuacje z udziałem dzikich zwierząt na warszawskich drogach stają się coraz większym problemem dla mieszkańców?
4: Nie wiem, czy na warszawskich, bo chyba to pierwszy raz na takiej warszawskiej południowej obwodnicy się to wydarzyło. Wcześniej nie słyszałem o takich historiach w samej Warszawie, natomiast dookoła Warszawy na pewno jest to dość częste. Ciekawe, jakim cudem te dziki dostały się na ekspresówkę, bo przecież drogi ekspresowe i autostrady przynajmniej częściowo muszą być chronione przed biegnięciem dzikiego zwierzęcia na drogę, więc to jest ciekawe. Natomiast na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, bo zabieramy zwierzętom coraz więcej miejsc, w których żyją, albo to pod budowę dróg właśnie, albo pod budowę kolejnych domów i bloków mieszkalnych. Siłą rzeczy te dziki będą pojawiać się na terenie miasta coraz częściej. Zresztą do tej pory główny problem z dzikami był taki, że one po prostu podchodziły do siedlisk ludzkich, że tak powiem, w Warszawie, do osiedli.
3: Do koszy na śmieci.
4: No, między innymi. Było przecież chyba nawet poturbowanie przez dzika jakichś ludzi w tym sezonie, powiedzmy, jesienno-zimowym, który minął, a następny nadchodzi, więc trzeba się przygotować na kolejne takie spotkania. Zresztą z tego tytułu też między innymi w Warszawie powstał ten zespół do spraw dzikich zwierząt w ratuszu, który ma szukać rozwiązań, jak sobie z tymi dzikimi zwierzętami radzić, zwłaszcza z dzikami, ponieważ w przypadku dzików jest sytuacja taka, że z powodu przepisów dotyczących afrykańskiego pomoru świń nie można dzików wywieźć w inne miejsce, można je przepłoszyć albo uśpić po prostu, co też jest średnio humanitarne, bo to nie ich wina, że ludzie wkraczają w las.
3: Powiedziałeś wcześniej o tej ochronie dróg. Czy rzeczywiście drogowcy mają skuteczne narzędzia, żeby te drogi chronić, żeby te zwierzęta jednak pod te koła nam nie wybiegały?
4: Przy drogach, które są szybsze niż zwykła droga, to zwykle są chyba takie specjalne ogrodzenia z siatki montowane w miejscach, w których te zwierzęta mogą się pojawić. Raz zdarzyło się, i to był tragiczny wypadek niestety, gdzieś chyba w Warmińsko-Mazurskiem, że łoś sforsował to ogrodzenie i wbiegł tuż przed pędzący samochód jadący zgodnie z przepisami, no i tam kierowca zginął na miejscu.
3: I skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie na drogach, przejdźmy do kolejnego tematu, który dotyczy już bezpośrednio zachowania kierowców. Warszawa chce zamontować 6 kolejnych fotoradarów. Urządzenia pojawią się między innymi na Alei Solidarności, Alei Wilanowskiej, Alei Niepodległości, Moście Gdańskim i Trasie Łazienkowskiej. ZDM wskazuje, że w niektórych miejscach kierowcy przekraczają prędkość naprawdę drastycznie i na przykład Aleja Solidarności pomiar wykazał nawet 156 km na godzinę. Czy fotoradary są dziś najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach?
4: Ja bym nawet się pokusił o takie stwierdzenie, że nie tylko fotoradary, bo fotoradary są punktowe, ale generalnie odcinkowe pomiary prędkości ostatnio są bardzo skutecznym rozwiązaniem. Jest je trudniej uszkodzić niż słynny fotoradar w Ursusie, który po raz chyba trzeci czy czwarty został na nowo powieszony.
3: Ale powrócił.
4: W Alejach Jerozolimskich, tak, powrócił i znowu pstryka fotki. Ciekawe jak długo. Niektórzy się zakładają o to, jak długo nawet podobno któryś z bukmacherów otworzył zakłady. Kiedy znowu trzeba będzie go ściągnąć i naprawić, ten fotoradar w Alejach Jerozolimskich w Ursusie.
3: Ale myślę, że głównemu inspektorowi transportu drogowego nie jest do końca do śmiechu, bo naprawa tego konkretnego fotoradaru wyniosła już kilkadziesiąt tysięcy złotych.
4: Dlatego może trochę droższy wypadałoby tam postawić, ale odcinkowy pomiar prędkości, bo tam jest ograniczenie do 50 km na godzinę, mimo że są trzy pasy i dwie jezdnie po trzy pasy, czyli w sumie sześć pasów drogi. No ale tam są przejścia dla pieszych, są światła, a niektórzy kierowcy już myślą, że są nie wiadomo gdzie na jakimś dzikim zachodzie i mogą sobie pędzić ile chcą, a to nieprawda.
3: A to miało być moje kolejne pytanie, czy fotoradary są do końca skuteczne, czy nie lepiej byłoby inwestować właśnie w zmianę organizacji ruchu?
4: No ale dobra, jak zmienimy organizację ruchu w tym miejscu w Ursusie? No bo tam są trzy pasy, to jest wjazdówka i wyjazdówka z miasta. Zarówno w kierunku trasy S8, trasy S2, w kierunku Pruszkowa. I co byś tam chciała zmienić w tej organizacji ruchu? Jak postawisz znak, no to co z tego, jak się do tego, który tam stoi, już nie stosują, zupełnie bez sensu. Zwęzić, no to może nie na lotówce i wylotówce, bo będziemy mieli jeszcze większe korki niż są w godzinach szczytu. Potworzyć tam ronda, żeby te sześć, nie wyobrażam sobie ronda, które wtłacza się w trzy pasy z jednej strony, w trzy pasy z drugiej. No jedynie tak naprawdę kontrola prędkości jest, czy to przez fotoradar, czy odcinkowy pomiar prędkości, czy po prostu przez fizycznie policjanta stojącego z tak zwaną suszarką gdzieś w odpowiednim miejscu.
3: Teraz pomyślałam o tym, że w wielu miejscach w Polsce, w wielu miastach w Polsce jest takie rozwiązanie, są takie, wiesz, telebimy i masz wyświetlaną swoją prędkość. I w momencie, kiedy zwalniasz, to ten telebim ci dziękuje, masz uśmiechniętą buźkę. I zastanawiam się teraz, czy...
4: Wielu kierowców nie odkryło do dzisiaj, że one wyświetlają uśmiechnięte buźki. Niestety, to nie mam złudzeń. Pokazuje prędkość, jak jakby ludzie nie przestrzegają obecnych przepisów, to co z tego, że ktoś im jeszcze raz to pokaże, ile powinien tu jechać, jak on ma to gdzieś. Dlatego lepsza jest kontrola prędkości, po której dostaje się albo na miejscu, albo wysyłką mandat, no bo to jest realny ból dla takiego kierowcy, no bo to jest ileś tam set albo ileś tam tysięcy przy okazji powtórzenia.
3: Albo zabrane prawko.
4: Albo zabrane prawko, jak się przekroczy liczbę punktów karnych, bo to też jest dość istotne. Jest mandat i są punkty karne.
3: Zostawmy na chwilę samochody. W tym tygodniu Warszawa dostała też coś, na co miłośnicy muzyki i kultury czekali bardzo długo. I przenosimy się na Pragę Południe, a dokładnie na ulicę Grochowską. Swoje nowe otwarcie ma Symfonia Varsovia. To wyjątkowe miejsce nie powstało od zera. Zespół zabytkowych budynków, w którym mieści się siedziba orkiestry, to dawne zabudowania Instytutu Weterynaryjnego końca XIX wieku. Warszawa przekazała je Symfonii Varsovii w 2010 roku, czyli wychodziłoby, że ten budynek, a właściwie jego pierwsza część, powstaje już 16 lat.
4: To długo.
3: Bardzo długo.
4: Jak lotnisko pod Berlinem. Inwestycje w kulturę są po pierwsze kosztowne, po drugie ta inwestycja dzieje się na zabytkowym terenie i w sumie też w zabytkowych budynkach w tym miejscu, taka dość...
3: Tak, Instytut Weterynaryjny.
4: Dokładnie, tak, zapomniałem co dokładnie.
3: Z końca XIX wieku.
4: Właśnie,
3: tak.
4: W związku z tym jakby trzeba uzgodnienia z konserwatorem zabytków poczynić, trzeba to zaprojektować, trzeba to wykonać, trzeba przede wszystkim zdobyć na to pieniądze, a z tym był, z tego co pamiętam, też spory problem.
3: Tutaj chyba dołożyło się Ministerstwo Kultury ostatnio, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku czy w tym roku?
4: Raczej w ubiegłym.
3: No i właśnie otworzyła się pierwsza część inwestycji. Zrewitalizowane zostały trzy zabytkowe budynki. Powstały tam m.in. sale koncertowe, przestrzenie edukacyjne i pomieszczenia biurowe. A otwarciu towarzyszy ogromny program, z którego warto skorzystać. Od 11 do 27 września zaplanowano ponad 100 wydarzeń. I to są koncerty orkiestrowe i kameralne, recitale, warsztaty, wydarzenia rodzinne, wystawy i performanse. W programie są również bezpłatne koncerty symfoniczne w namiocie koncertowym.
4: No właśnie, za darmo to uczciwa cena.
3: Wybierasz się?
4: Nie wiem, może się słyszę.
3: Jeżeli chodzi o rozmiary tej inwestycji, tak jak wspominaliśmy, to jest pierwszy jej etap, ale docelowo ma tam powstać jedna z największych sal koncertowych w Polsce, licząca prawie 1900 miejsc. Ale to nie wszystko, bo powstanie również obok sala kameralna, która będzie liczyła 400 miejsc, salę prób, magazyny oraz zaplecze dla artystów i zespołu technicznego.
4: No, jest to inwestycja z dużym rozmachem i to też jest jeden z powodów, na których ta inwestycja się trochę ciągnie.
3: Podejrzewam, że nie jeden warszawiak zada sobie pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tak dużej sali.
4: Teatr Wielki Opera Narodowa, jak zaczyna sprzedawać bilety, to schodzą się one na pniu, dosłownie natychmiast, jak tylko są odblokowywane, no to myślę, że Sinfonia Warszawia też zdobędzie naprawdę stałe grono melomanów.
0: Zmieniamy temat.
3: Tyle jeżeli chodzi o Sinfonię Warszawia, a teraz zmieniamy temat i zostajemy jeszcze przy sprawach ważnych dla mieszkańców. Właściwie wszystkie tematy, które poruszamy, są ważne. Prokuratura zajęła się sprawą budynku przy ulicy Hirschfelda 2. Tutaj przypomnijmy, o co dokładnie chodzi. Mieszkańcy od dłuższego czasu zgłaszali problemy dotyczące stanu technicznego budynku i pojawiły się m.in. informacje o pęknięciach ścian i klatkach schodowych oraz innych niepokojących oznakach. No i te problemy miały być obserwowane już i zgłaszane przez mieszkańców od bardzo wielu lat. I
4: od tutaj 2015 roku nawet chyba pierwsze.
3: Sprawą zajęła się prokuratura. No i pojawia się pytanie, czy mieszkaniec Warszawy, który zgłasza problem dotyczący bezpieczeństwa swojego budynku, może mieć pewność, że ktoś odpowiednio szybko zareaguje.
4: No to zależy od tego, kto tym budynkiem zarządza. Jeżeli zarządza miasto, to chyba jest większe prawdopodobieństwo. W tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa Imielin i ta spółdzielnia, co zresztą będzie sprawdzała prokuratura,

0: niewiele pomogło, a nawet zaszkodziło konstrukcji budynku, z tego co czytałem w komunikacie prokuratury. No i pytanie, czy w ogóle spółdzielnia zamierzała cokolwiek z tym zrobić, bo jak ta sytuacja postępowała, były kolejne skargi, zażalenia mieszkańców, sygnały, no to tak naprawdę zamiast wykonania kompleksowego remontu, w ogóle przygotowania nawet do tego kompleksowego remontu, tam została wykonana tylko ekspertyza i nic więcej. Nadzór budowlany już 2 razy w tym roku wydał nakaz opuszczenia tego budynku i zakaz jego użytkowania. 2 razy spółdzielnia się odwołała i ta decyzja była uchylana, więc fizycznie nie ma w tym momencie dokumentu, z tego co też mówi prokuratura, który by stwierdzał jednoznacznie, że tam nie można mieszkać, no ale jak się patrzy na ten budynek, no to jednak widać, że strach byłoby tam wejść, a co dopiero mieszkać.
1: I do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz przenosimy się do warszawskiego zoo, bo tam mamy prawdziwy baby boom. Na świat przyszły kolejne małe kangury, które coraz śmielej zaglądają z maminej torby.
0: No tak, już na wybiegu można zobaczyć te, które są nieco starsze, a te, które właśnie urodziły się całkiem niedawno, to wyskakują z torby i tam jest też taka wspaniała historia, że jedna kangurzyca adoptowała kangurzątko innej kangurzyce i teraz ma w torbie oprócz swojego rodzonego to jeszcze przybranego kangurka i wychowuje oba. Jak to ładnie zaokreśliło, tamta mama jest blisko, ta biologiczna tego kangurka, ale zajmuje się własnymi sprawami. Ciekawe, jakie sprawy może mieć ten kangur do załatwienia, nie?
1: Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zobaczyć te kangury na własne oczy i odwiedzać warszawskie zoo. Jeszcze jest ku temu pogoda.
0: No czasami jest.
1: Jeszcze mamy te ostatnie podrygi słońca, także zachęcamy do tego, żeby zaglądać do warszawskiego ogrodu zoologicznego. I w tym wydaniu subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia to już wszystko. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na kolejną część programu. Przypomnę tylko, rozmawiamy o wolnych wakatach w Warszawskiej Straży Miejskiej. Do niedawna tych wakatów było ponad 300, teraz mamy nieco ponad 70. Co to oznacza? No na pewno to, że możemy czuć się bezpieczniej w stolicy. Powrócimy również do tematu Szpitala Południowego. Tam przedłuża się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Okazuje się, że weryfikacja nieprawidłowości ursynowskiej placówki jest na tyle złożona i wielowątkowa, że działania zostaną przedłużone na październik. A na koniec powiem wam o pewnym amancie. Amancie, który wyruszył z Podlasia na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Czy ją znalazł? O tym powiem również w kolejnej części programu.

0: Radia Warszawa.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Zapraszam na kolejną część programu, którą rozpoczniemy od tematu Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak się okazuje, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia potrwa dłużej niż wcześniej zakładano. To z powodu złożoności sprawy. Kontrola miała skończyć się w połowie września, a skończy dopiero w październiku. Przypomnę, że ma to związek z głośną sprawą Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u. Lekarz, będąc jeszcze w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał w ubiegłym roku zarobić w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Sprawą zainteresowała się także prokuratura i warszawski ratusz. Dziennikarze ujawnili również informacje o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być w szpitalu przyjmowani poza kolejnością, ale te doniesienia są przedmiotem weryfikacji. NFZ zwrócił się do innych instytucji o wyniki ich kontroli, by wykorzystać je w swoim postępowaniu. Ponadto prokuratura prowadzi w sprawie szpitala dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na ponad 1,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Szpital Południowy czeka też kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. A teraz ze Szpitala Południowego przenosimy się do Warszawskiej Straży Miejskiej i będziemy mówić o naborze. Na strażników miejskich do obsadzenia jest ponad 70 wakatów. A więcej o naborze, o szczegółach naboru rozmawiam z Magdaleną Nowak z referatu prasowego. W Straży Miejskiej się znajdujemy i będziemy mówić o naborze do Straży Miejskiej. Zanim przejdziemy do tego, z jakich powodów ludzie dołączają do służby, opowiedzmy o liczbach. Jak to wygląda? Ile macie Państwo wakatów do obsadzenia? No i ilu mamy do tej

0: pory chętnych, bo wiemy, że ten, co prawda, nabór jest ciągły, ale z kampanią informacyjną ruszyliście Państwo w połowie sierpnia.
1: Zintensyfikowaliśmy nasze starania, które prowadzą do pozyskania nowych strażników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą na emerytury, inni decydują się na inną drogę. My potrzebujemy i Warszawa potrzebuje strażników cały czas. Mamy do obsadzenia jeszcze 74 wakaty i zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zmieniać miasto na lepsze. Wszystkich tych, którzy chcieliby mieszkać w mieście, które będzie bezpieczne, w którym będzie panował odpowiedni poziom porządku, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyjezdnych. Zachęcamy wszystkich tych, którzy są jeszcze niezdecydowani.
0: Jeżeli chodzi o Straż Miejską, tutaj mamy wiele ścieżek rozwoju tak naprawdę. W kilkunastu dziedzinach możemy się rozwijać, prawda?
1: Tak, w zależności od tego, czym się zajmowaliśmy do tej pory, jakie mamy wykształcenie i co chcielibyśmy robić. Straż Miejska oferuje bardzo szeroki wachlarz tego wszystkiego, czym moglibyśmy się zająć. I na przykład są to referaty albo oskarżycieli publicznych, gdzie rozliczamy wszystkich tych, którzy dostali wezwanie, którzy przychodzą albo zgłaszają, wszystkich tych, którzy zostali wezwani na przykład w charakterze świadka, wszystkich tych, którzy chcą zmieniać Warszawę na lepsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę, zapraszamy do naszych referatów komunalnych, tych, którzy czują się na siłach i którzy chcą poczuć taki troszeczkę dreszczyk i trochę adrenaliny, mają odpowiednie warunki fizyczne, są odpowiednio silni, zapraszamy do referatów interwencyjno-patrolowych, które pracują już bezpośrednio na ulicy. Mamy również miejsca dla chętnych w referacie profilaktyki, jeżeli ktoś pracował z dziećmi, z młodzieżą, może robić to nadal, tyle tylko, że w mundurze. Również miejsca dla wszystkich chętnych, którzy chcą pracować ze zwierzętami i na rzecz dobrostanu zwierząt. Oprócz tego w Straży Miejskiej pracujemy zawsze z drugim człowiekiem, dla drugiego człowieka, dla dobra miasta. Mamy również coś dla tych, którzy chcą, czy może dążą do tego, żeby w Warszawie było trochę bardziej bezpiecznie na ulicach, żeby był większy porządek. I mówię tutaj o tych, którzy chcą pracować w referacie do spraw parkowania.
0: Tutaj z tego, co pamiętam, nawet można się na tej płaszczyźnie artystycznej rozwijać, prawda? Bo przy okazji referatu profilaktyki i pracy z młodzieżą Państwo wystawiacie też spektakle teatralne.
1: Tak, jeżeli ktoś ma takie zacięcie, smykałkę do tego, żeby grać, czuje się na siłach, chce się rozwijać w tym kierunku, zapraszamy.
0: Wspomniała Pani o 72 wakatach. To jest dużo czy mało?
1: 74 wakaty. Mamy jeszcze 74 wakaty miejsca do obsadzenia. No, jeszcze niedawno było 300 wakatów, więc ta liczba się systematycznie zmniejsza i to pokazuje, że jednak ten dobrostan miasta, w którym się mieszka, jest bardzo bliski mieszkańcom.
0: A dlaczego mieszkańcy Warszawy decydują się na to, żeby założyć mundur? Państwo prowadzicie też właśnie kampanię informacyjną, informujecie o tym, dlaczego warto przystąpić do Straży Miejskiej i z jakich powodów niektórzy strażnicy to rzeczywiście zrobili. Jakie to są powody?
1: One są bardzo różne. Niektórzy rzeczywiście gdzieś tam od dziecka marzyli o mundurze i zdecydowali się na bycie strażnikiem. Którzy szukają stabilizacji, a ta praca daje stabilizację. Mamy bardzo dobre warunki finansowe. Już na start oferujemy pensję 7200 zł, plus jeszcze dodatki stażowe. Po pierwszym roku każdego aplikanta, zaczynamy od stopnia aplikanta, każdego aplikanta czeka awans. Młodszy strażnik odpowiednio więcej zarabia. Oprócz tego już na samym kursie otrzymujemy pensję. Dodatkowo możemy się później po zdanym egzaminie ubiegać o mieszkanie na czas pracy w straży. Mamy 13. pensję. Mamy oprócz dodatków stażowych premię, która jest dodawana do wynagrodzenia. Oprócz tego mamy wsparcie psychologiczne, różne świadczenia socjalne, dofinansowania do wypoczynku, do kart sportowych, zajęcia sportowe tutaj u nas w straży. Oprócz tego jeszcze możemy dostać 35% zniżki na przejazdy kolejami mazowieckimi.
0: Wspominałyśmy na początku tej kampanii informacyjnej. Bardzo podobały mi się te fragmenty rozmów ze strażnikami już, którzy mówili, że na przykład mój dziadek był powstańcem, więc ja wstąpiłem do Straży Miejskiej, bo tak to czułam. Albo był chyba pan, który przyszedł zapłacić mandat, prawda?
1: Tak, to akurat jedna i ta sama osoba. Muszę powiedzieć, że kiedy tworzyliśmy tą kampanię, sama byłam zdziwiona, jak bardzo różne cele przyświecają ludziom, którzy chcą u nas pracować. Natomiast jest jeden wspólny mianownik i to jest bardzo budujące, to jest, wszyscy podkreślają, że chcą pracować z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka i to jest bardzo ważne.
0: Praca strażnika miejskiego to jest trudna praca?
1: Jest trudna, jest wymagająca, dlatego przyszły strażnik miejski musi być w pełni władz umysłowych i fizycznych. Przed przystąpieniem tutaj do służby trzeba przede wszystkim zdać test sprawnościowy, który pokaże, czy ktoś się nadaje, czy nie. Ćwiczenia nie są bardzo skomplikowane, niemniej jednak trzeba wykonać określoną ilość powtórzeń w określonym czasie. One nie są skomplikowane i to są na przykład przewrót w przód, przewrót w tył, bieg wahadłowy 10 razy 10 metrów, pompki, brzuszki i przysiady. Są warunki, które trzeba spełnić. To jest przede wszystkim ukończone 21 lat. Trzeba być obywatelem Polski, nie można być karanym i trzeba cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Oprócz tego trzeba mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe rzeczy, dodatkowe atuty kandydata, dobrze byłoby, gdyby miał prawo jazdy, dobrze byłoby, gdyby miał ukończone jakieś wykształcenie kierunkowe i to chyba wszystko.
0: Też ciekawa jest pani historia, bo pani też, no powiedzmy, trochę przypadkowo się w tej Straży Miejskiej znalazła.
1: Przypadkowo, nie przypadkowo, tak. Ja dostałam się do Straży Miejskiej z kursu, z Bezpiecznej Warszawianki. To jest kurs samoobrony, który jest organizowany przez Straż Miejską i tam zostałam po prostu namówiona ze względu na sprawność fizyczną, ale przede wszystkim też chciałam poprawić swoje własne bezpieczeństwo, biegając, dużo biegam i po prostu znajomi namówili mnie na taki kurs, a na kursie instruktorzy namówili mnie na to, żebym ubiegała się o pracę w Straży Miejskiej. Udało się.
0: Przykładem, że pracę w Straży Miejskiej można polubić i to tak na dobre, jest jeden z waszych strażników, który powrócił z emerytury ponownie do pracy w straży.
1: Tak, odszedł na emeryturę. Myśleliśmy, że już sobie odpocznie, ale zdecydował się na powrót. To jest specyficzny strażnik, który uwielbia pracę z drugim człowiekiem. Jeździ w ulicznych patrolach medycznych, ma bardzo dużo do czynienia z osobami będącymi w kryzysie bezdomności i świetnie się tam odnajduje. Praca w Straży Miejskiej to nie tylko ta praca na ulicy i to przysłowiowe wystawianie mandatów. To praca z drugim człowiekiem, uliczne patrole medyczne. Jeżeli ktoś ma taką smykałkę, taki dryk na przykład, albo jest niespełnionym ratownikiem medycznym, ale jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zapraszamy do nas. Taki kurs można też zrobić u nas i wtedy wyjeżdżać w patrole, pomagać już w ten realny, bezpośredni sposób ludziom na ulicy.
0: Można wyjść ze Straży Miejskiej, ale Straż Miejska z człowieka już niekoniecznie. Przypomnijmy jeszcze o, no właśnie pani wspomniała na początku, że to jest nabór ciągły, czyli cały czas możemy tutaj składać dokumenty.
1: Tak, możemy na stronach Straży Miejskiej albo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przeczytać o tym, że właściwie te nabory, one się toczą cały czas.
0: I my zachęcamy do tego, żeby zaglądać do Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli mamy więcej pytań, oczywiście można zawsze tutaj zadzwonić i dopytać.
1: Zawsze ktoś odpowie na wszystkie pytania. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę śledzić naszą stronę www.
2: Mazowieckie wędrówki.
0: W poprzednim odcinku programu sporo z Marcinem mówiliśmy o dzikich zwierzętach, a dokładnie o rodzinie dzików, która z impetem wpadła na S2 i zrobiła trochę zamieszania, a teraz powiem o pewnym jegomościu, o żubrze, który przemierzył Bóg i ruszył na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Król Puszczy pojawił się w powiecie łosickim, między innymi w gminach Łosice, Stara Kornica i Saranki. Ostatnio mieszkańców zaskoczył, gdy zawitał do przydomowego sadu. To już drugi taki przypadek w ciągu 4 lat. Jak potwierdzają leśnicy, żubr najprawdopodobniej przywędrował z Podlasia. Trwa tam właśnie okres godowy tych zwierząt, nazywany chruczeniem. Problem w tym, że na Mazowszu żubrów żyjących na wolności nie ma. Za to na Podlasiu jest ich około 1700. Być może więc kawaler postanowił poszerzyć swoje terytorium i znaleźć wybrankę serca. Żarty jednak na bok. Dorosły żubr może ważyć nawet tonę, dlatego służby apelują o ostrożność. Kierowcy powinni zwalniać w rejonie lasów i pól, a spacerowicze pilnować psów, żeby nie spłoszyły potężnego amanta z Podlasia.
2: Co słychać w Warszawie?
0: Słychać orkiestrę na Kamionku, a dokładnie przy ulicy Grochowskiej, gdzie częściowo została otwarta Sinfonia Varsovia. A otwarciu przyglądał się Piotr Lędzion.
3: Chociaż Sinfonia Varsovia od lat była chlubą stolicy, nie mogła koncertować na własnej scenie. Dziś to się zmieniło. Działanie odmienionego oblicza Instytutu Weterynarii na Kamionku zainaugurował prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Nasza duma i chwała nie miała swojej siedziby. Dzisiaj ją właśnie zyskuje poprzez te nieprawdopodobne inwestycje w budynek, który przeszedł niebywałą metamorfozę i dlatego będziemy mieli tutaj małą salę, będziemy mieli salę kameralną w budynku Starego Instytutu Weterynarii. No ale oczywiście to pierwszy etap. I ten pierwszy etap jest bardzo potrzebny, dlatego że on już w ogóle zmieni mapę kulturalną Warszawy. Te inwestycje po tej stronie Wisły są dla nas niesłychanie istotne. Ja bardzo się cieszę, że na Kamionku powstanie największa sala koncertowa w Polsce, bo to pokazuje, że wszędzie inwestujemy i zależy nam na tym, żeby tego typu miejsca otwierały się na świat, otwierały się na Warszawę, otwierały się na mieszkańców.
3: Zanim jednak w tym miejscu powstanie ogromna sala koncertowa, Sinfonia musi zadowolić się bardziej kameralnymi przestrzeniami. Mimo to dla dyrektora Varsovii Janusza Marynowskiego to milowy krok.
5: Te 15 lat spędzone de facto w ruinach, ale już organizowaliśmy tu setki koncertów i wystaw i wreszcie wspaniale wyremontowane przestrzenie. My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i te charakterystyczne zapachy. Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii pożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało, tylko musimy ją absolutnie spożytkować na to, żeby zbudować wspaniałą salę koncertową. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestrę w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej by fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
3: Sala kameralna rozbrzmiała dziś po raz pierwszy dla publiczności głosem instrumentów dętych. Nowy etap działalności zainaugurował Seno Warszawie.

0: Swój sen o Warszawie zaczęła spełniać również Sinfonia Varsovia. To jednak nie mury, a goście oznaczać będą sukces przedsięwzięcia. Podkreśliła to obecna na otwarciu minister kultury Marta Cienkowska.
1: Myślę, że tutaj będzie się po prostu dobrze pracowało. Całej załodze Sinfonii Varsovii, ale też orkiestrze. Wiecie, na razie widać tutaj puste ściany, ale my czekamy na to, aż po prostu wejdą w nie ludzie i instytucja będzie w końcu miała swój dom.
0: Widownia zacznie spływać do nowych przestrzeni już od jutra, bo w nowy etap działalności Varsovia wchodzi z przytupem.
2: 114 wydarzeń, więc na pewno bardzo polecam zajrzenie na naszą stronę sinfoniawarsowie.org. Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu, wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Sinfonia Varsovia. To Państwa zapraszam.
3: A zapraszał Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii.
4: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: słońce próbuje przebić się przez chmury, ale ruch na stołecznych drogach gęstnieje znacznie szybciej. Puławska klasycznie odpala tryb bardzo powolny. Wisłostrada w stronę Łomianek mocno zwężona, tam po prostu trzeba swoje odstać. Most Gdański Północny śmigają aż miło.
1: Dzisiaj to nawet jak lekko zaspaliście, albo jak coś wam nie idzie, to i tak za bardzo się tym nie przejmujcie, bo w końcu mamy piąteczek. Podkręcamy tempo w Meloradio. Jest już 6:30. Waldek Derwak.

Just the way you are, czyli Milky David Guetta w Melo Radio. Tak fajnie ten dzień się rozpoczyna, a ten piątek może być jeszcze lepszy, jak zgarniecie merch Melo Radia tak z samego rana. Mam torbę Melo Radia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To jest ten moment. I trzy szoty też przygotowane. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz, zgarniajcie Melo torbę. No i pochwalcie się, co tam u was, jak się dzień zapowiada, jakie plany na weekend. Już wiecie, co będziecie robić, a może dopiero właśnie uświadamiacie sobie, że to już piątek. Fajnie, nie? 321-321-777. W jakim super humorze jesteście dzisiaj od rana. Chętnie się dowiem. Czekam już teraz.

0: Ile Sylwia i Reasons w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. To jest Jagoda. Cześć Jagoda.
1: Cześć, cześć.
0: Siemanko, hej Jagoda. Piątek fajnie, nie? Że się zaczął.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, nareszcie piątek.
0: To powiedz, weź powiedz, ale tak, żeby głośno wszyscy usłyszeli. Powiedz to. Powiedz to, Jagoda. Zróbmy to razem. Jagoda, no.
1: Nareszcie piątek.
0: Jagoda, nie wiem, kto bardziej czekał, czy ja, czy ty, czy wszyscy. Jagoda, ty się nie nudzisz od rana. Co tam się szykuje w weekend?
1: Powiem tak, chciałoby się zapytać, co my robimy o tej godzinie na nogach, no. Ale ja już jestem chwilę przed urodzinami moich rodziców, także nastrajam się.
0: No to się nastrajaj bardzo pozytywnie na fajne melo na takich urodzinach właśnie. Słuchaj, to uwaga, teraz też nastrój się, bo mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w melo. Melo, melo.
0: Jagoda, szybka poranna przepytywanka, woda ciepła czy zimna?
1: Zimna.
0: Spodnie eleganckie czy dresy?
1: Eleganckie.
0: Mm-hmm. Gadać mega głośno czy mega cicho? Tylko tak szczerze. Jagoda, no?
1: Tylko mega głośno.
0: Brawo za szczerość. I dokładam melotorbę jeszcze. Na pewno ci się przyda. Dzięki. Poimprezuj tam odpowiednio dzisiaj. Cześć, cześć.
2: Trzy w melo.
0: Tak gramy dzisiaj dla was od samego rana i tak podkręcamy tempo. A co tam u was? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Za 15, 7.

0: Tamy Tempo w Meloradiu. Dobra, dobra, dajcie piątek. Proszę bardzo, no mamy. Korzystajcie od samego rana, łapcie i nastrajajcie się odpowiednio na weekend, który przecież też razem z Melo zaczniecie wcześniej. A teraz wcześniej rano, bo za 7 minut 7 na naszych i waszych zegarach.
1: A już o 7 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Podkręcamy tempo, za chwilę newsy i prognoza pogody w Melo Radio.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM. Pogoda.
13: Stolica powoli przeciera oczy, ja też za oknem. No powiedziałabym, że pogoda tak odpaliła tryb oszczędzania energii. Temperatura podskoczyła do... Oj, nie podskoczyła, cały czas. 9 stopni, niedobrze. A w tym najcieplejszym momencie dnia ma być 17. Czy to już czas wyciągnąć z dna szafy sweterki? Myślę, że tak.
14: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień, mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego.
15: I wrzucając datek do puszki będzie można spróbować różnorodnych dań.
14: Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: To już siódma i już my gramy, gdy inni jeszcze gadają. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, cześć, hej, siema.

Don Omar, Lucenzo i Dan Zagodura w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj nareszcie piątek. 12 minut po godzinie 7 już mamy. I mam też do was dzisiaj bardzo konkretne pytanie. Słuchajcie, uwaga. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co wam przychodzi do głowy? Jakie pomysły? Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. Czekamy na te najbardziej odjechane, wyjątkowe, oryginalne, czasem nawet i abstrakcyjne propozycje. Dajcie znak, a czekam na was na meloradio.pl za te najfajniejsze. Oczywiście, że jak zwykle wyślemy wam fajny Melo Merch. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Czekam na meloradio.pl, zwłaszcza jak jeszcze nigdy nie nagrywaliście głosówki, to spróbujcie, łatwo się robi, wchodzicie z komórki na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać. A jak macie dzisiaj albo w weekend jakąś randkę umówioną z kimś, kogo jeszcze nie widzieliście, to nie martwcie się, czy zrobicie dobre pierwsze wrażenie, podobno wcale nie jest aż tak ważne. Za chwilę więcej.

Tok i Ava Max w Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo, już 17 minut po godzinie 7 i czekamy na wasze głosówki. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Wchodźcie na melradio.pl, czekam na wasze odjechane propozycje. Słuchajcie, prawie połowa singli przyznaje się, że zakochała się w kimś, kto na początku w ogóle im się nie podobał. Aż 49% badanych przyznało, że zakochało się kiedyś w osobie, której na początku w ogóle nie uważało za atrakcyjną. Co zmieniało zdanie? Ludzie przyznają, że numerem jeden była zdecydowanie dobra rozmowa. Potem z kolei wspólne zainteresowania. I co ciekawe, słuchajcie tego, aż 40% pytanych umówiłoby się na drugą randkę, nawet gdy ta pierwsza nie była specjalnie ekscytująca. Brzmi to pocieszająco, co nie? Czyli będzie okazja zrobić drugi raz pierwszy.

0: Fast Boy. Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja uwielbiam odbierać od was głosówki tak z samego rana, więc wysyłajcie na meloradio.pl, wbijajcie i koniecznie nagrajcie nam głosówkę, co lepiej robić z zamkniętymi oczami. Na przykład propozycja taka: wchodzić na wagę. Dobre. Oglądać swoje stare zdjęcia. Rozumiem. Przechodzić rano obok lustra też lepiej jest robić z zamkniętymi oczami. A ty co uważasz?
1: Z zamkniętymi oczami najpierw robić stan konta na koniec miesiąca.
0: Okej.
2: Okay. No na pewno całować się.
0: No jasne. I co jeszcze?
3: Kichać jest lepiej z zamkniętymi oczami.
0: Też można. A wy co uważacie? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Na meloradio.pl czekamy, bo chciałbym komuś fajny merch wysłać. Nagrywajcie.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
17: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
10: Po reklamie.

0: Kala Fernandez w Melo Radio. Co jeśli weekend zacznie się przed 10:00? No tak właśnie będzie, gwarantujemy wam to tylko w Melo Radio. My weekend zaczynamy dla was zdecydowanie wcześniej i wspólnie ogłosimy to jeszcze przed 10:00. A póki co pytamy, co lepiej jest robić z zamkniętymi oczami?
1: Smakować coś, czego się nigdy nie smakowało.
2: Hejka, najlepiej z zamkniętymi oczami płacić w sklepie i liczyć, że nasze konto też tego nie widziało.
3: Z zamkniętymi oczami to tylko płacić za paliwo.
0: Aha.
4: Z zamkniętymi oczami można liczyć kalorie, jak ktoś jest na diecie.
0: Można.
5: Z zamkniętymi oczami najlepiej patrzeć na rachunki.
0: Jasne, no rozumiem to. I jeszcze ty.
6: Co robić najlepiej z zamkniętymi oczami? Ciąć gumówką. Au.

0: Griffin i World's Away w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę będą newsy, będzie też prognoza pogody, koniecznie posłuchajcie. I za 8 minut będzie to 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Moonlight i Alabama Ten. To ja tylko dorzucę jeszcze, że po 8 to też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo będzie. Wy też bądźcie.
1: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie rocznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. I ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

mi tutaj mamy o tej porze. Aleje Jerozolimskie, tak, nazwa święta, tempo pokutne. Od Pruszkowa ciągnie się dziś wybitnie spacerowym krokiem, a która rano wstaje, ten i tak spotka wszystkich na moście Grota. Z wyprzedzeniem przypominam, od poniedziałku tramwaje znikają z Alei Zieleniewskiej. Drogowcy będą wymieniać zwrotnice.

0: Wchodzimy w ostatnią prostą przed weekendem. Miało być szaro, buro, a tymczasem proszę, no pogoda zmienną jest. Wprawdzie na termometrach chłodne, 11 stopni, ale na niebie błękit i słońce. Jeżeli chodzi o to, do ilu dobijemy w ciągu dnia, no to bez rewelacji będzie to 17 stopni, ale jak prognozują synoptycy, ma nie padać. To dobre informacje.
1: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. 25 lat temu doszło do ataku na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce. Trzeci rozbił się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. Celem czwartego miał być prawdopodobnie Biały Dom. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja ogląda różne lokalizacje w zachodniej Polsce. Wrocław ma dużo atutów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują.
1: Chodzi o przebudowę lotniska, z którego już teraz korzystają amerykańskie wojska. Teraz Kraków. Komisarz wyborcza odrzuciła wszystkie odwołania dotyczące rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. A dziś i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finałowe zawody Drift Masters. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej.
3: A wy jesteście bardzo blisko weekendu i jeszcze bliżej triumfu w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Zaczniemy już niedługo, a teraz gramy, gdy inni gadają. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, jest ósma.

Sara Larsson i David Guetta. This one's for you w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek od rana, a teraz na zegarach już 11 minut po godzinie 8. Zawahałem się przez moment, tak patrząc na zegarek, bo wiadomo, godzina to ważna rzecz z samego rana, ale jeszcze ważniejsze to jest to, żebyście wy się nie wahali i teraz szybko dzwonili do Melo. Ale powiedziałem, co? Dwie osoby mają szansę już teraz dodzwonić się do nas pod 321-321-777. Bardzo proszę, linia czeka na was. Połączenia otwarte, zapraszamy. Skiety do zgarnięcia. Melotorba też i zabawa ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę, czekam.

0: Dajcie, kiedy to zobaczą. Podkręcamy tempo. 16 po 8. Ostatnie słowo. A teraz to już razem z nami Grzesiek. Cześć, Grzesiek. Grzegorz, halo. Słuchajcie, Grzegorz.
1: Halo?
0: O, Grzegorz. Cześć. Grzegorz, ty weź nas nie strasz. Grzegorz.
1: Halo,
0: słyszymy się?
1: Jestem.
0: Dobra, słyszysz?
1: Halo.
0: Grzegorz.
1: Nie słyszymy się.
0: Jak się nie słyszymy? My cię słyszymy. Grzegorz, to u ciebie tam coś nie pykło chyba. Grzesiek, słyszysz nas? Grzesiek, jesteś?
1: Nie słyszę.
0: Słuchajcie, no... Nie.
1: Halo.
0: No Grzesiek, ale my cię słyszymy, świat cię słyszy. Słuchaj, no Grzesiek, słyszymy się czy nie słyszymy ostatnio?
1: Mam problemy z telefonem.
0: Chyba tak, no my cię słyszymy. Słuchajcie, a jest Asia też. Cześć Asiu.
2: Cześć.
0: Słyszymy się? Słyszymy się. Asia.
2: Słyszymy.
0: Co u ciebie?
2: U mnie wszystko dobrze. Jestem dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, bo za tydzień wychodzę za mąż.
0: Wow, no to Asia rozwaliła system. Słyszałeś, Grzesiek? Słuchajcie, nie wiem, chyba się nie uda nam z Grześkiem pogadać. Szkoda, no, bo przecież wszyscy go słyszymy, a
1: zabawa... Słyszałem.
0: Słyszałeś. No dobra, no to Grzesiek, uwaga.
1: Nie wiem.
0: Dobra, zasada jest taka, słuchajcie, 20 sekund, czas nas goni. Trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z kategorii, którą ja za chwilę podam. Mówi raz Asia, raz Grzesiek, raz

0: Asia, raz Grzesiek. Zaczyna Asia.
1: Halo.
0: I uwaga, Grzesiek, wszyscy cię słyszą. Słuchajcie, uwaga, uwaga. Kategoria na dzisiaj to rzeczy, na których można leżeć. Czas start, Asia.
2: Łóżko.
0: Grzesiek. Jedziesz, Asia.
2: Materac.
0: Dalej.
2: Ponton.
0: Dalej.
2: Kot.
0: Dalej.
2: Podłoga.
0: Birekot. No, Grzesiek.
1: Podłoga.
0: O, Grzesiek.
2: Kołdra.
0: Czas, koniec. Słuchajcie, powiem tak, no przed kilkoma sekundami było Grześka bardzo dobrze słychać, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, a potem Grzesiek mówi, wiesz, taka praca i w ogóle tutaj ganiam, ale słyszę. No i słychać było, jak Grzesiek słyszał, że chyba nie do końca dobrze. Słuchajcie, no Asia, zdecydowane zwycięstwo dla ciebie z Kety Meloradia. Gratulacje, wysyłamy. Grzegorz, dla ciebie też coś mamy. Wysyłamy Melo torbę i ty sprawdź tam, Grzesiek, czasem, czy nie zmutowałeś jakoś mnie tutaj, że ciebie słychać, a Grześka tak trochę nie za bardzo. Miłego weekendu wam życzymy, cześć. Ostatnie słowo. No i takie rzeczy też się dzieją. Wszystko na żywo, wszystko live, wszystko w piątek specjalnie dla was. Nie takie historie u was pewnie, nie? Przed startem samego weekendu. Zabawa Ostatnie Słowo wraca po weekendzie i wtedy też będziecie mieli szansę się wykazać szybkością, refleksem, pomysłowością i tym, że dacie radę. Już 19 po 8 w Mela.

0: Lecimy z piątkiem dzisiaj, Tabi Ramia i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest bardzo ciekawe, że po całym tygodniu w piątek mamy więcej chęci i energii niż w poniedziałek po całym weekendzie, no nie? Znacie to uczucie? Za chwilę w Melo, Burak Jeter, a potem także Liwka, już 28 minut po 8.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Czyta lektor AI.

0: 4,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano za 18 minut 9. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z plaży w Sopocie i to, co ludzi zaskakuje, to mnóstwo meduz. Ludzie wrzucają zdjęcia, na których widać je i w wodzie, i na plaży. Taka ilość tych stworzeń robi wrażenie na turystach, co widać w komentarzach pod fotkami. To, że meduzy opanowały plażę, nie jest niczym niezwykłym, no to wynika z ich cyklu życia, także nie dajcie się meduzom zaskoczyć. Pozwólcie, że my was zaskoczymy energetyczną muzą. Poza tym w końcu one też chcą mieć swój sezon, nie? Tak po wakacjach. Alan Walker i Ava Max w Melo teraz.

0: Chris Cross, Amsterdam, Maja ma jedna z propozycji do 30 Melo Radia. 30 już dzisiaj po godzinie 18. Jeszcze zdążycie szybko zagłosować między innymi także na ten numer na meloradio.pl. Za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Szymzaj, Fire Fire. Tak, zagramy punktualnie o 9, a wcześniej dla was także newsy i prognoza pogody w Melo Radio.

0: słuchaj na 94 FM. Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

0: Słuchaj na 94 FM. Traffic.
1: Główna fala szczytu powoli opada, ale kilka ulic wciąż w Warszawie jest zapchanych. Na przykład Łopuszańska hamuje cały ruch. Grójecka przez roboty też klasycznie stoi. Wawelska oraz Aleja Niepodległości. No tam przepychać się dosłownie zderzak w zderzak. Gdzie luźniej? Na trasie toruńskiej.

0: tej porze nad Warszawą rozciąga się błękitne niebo i słońce. Z temperaturą może jeszcze nie jest zbyt kolorowo, bo na licznikach mamy dość rześkie 13 stopni, więc styl na cebulkę pozostaje jeszcze w grze. Na szczęście spece od Meteo dają dzisiaj gwarancję na brak opadów w ciągu dnia, a temperatura doczołga się do 17 stopni.
1: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność osoby nieuprawnionej. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z trzech odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Co na to kierowcy?
2: Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
3: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć, to dosyć spora kwota.
4: Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę.
1: To już druga podwyżka w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków, szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
5: Bardzo szybko to my kierujemy się nawet biegiem w kierunku w stronę weekendu, który już niedługo, a na razie piątek. Korzystajcie od rana, jest dziewiąta w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Warszawa.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kiza i Bledka w Meloradio. To właśnie tak podkręcamy tempo. Dzisiaj w piątek mamy 11 dzień września i taksi 11 minut po godzinie 9 też przy okazji. A ja jeszcze w tej godzinie będę miał dla was mega muzyczną premierę. Idealną na weekend. Nie przegapcie koniecznie. To wszystko jeszcze przed 10. Przed 10 też oczywiście razem zaczniemy weekend w Melo. Jak zawsze z nami zaczniecie go najlepiej i najszybciej. Pytaliście już dzisiaj o coś sztuczną inteligencję? To za chwilę wam powiem, ile ludzi robi to już tak zazwyczaj, na co dzień, na świecie. A teraz Josh Baker i My Place w Melo Radio.

15 po 9 już na zegarach, już piątek, podkręcamy tempo w Meloradiu i już co czwarty internauta rozmawia ze sztuczną inteligencją, tak na co dzień. I nie chodzi tylko o konkretne informacje z danej dziedziny, coraz więcej dorosłych ludzi wchodzi z AI w interakcje osobiste i emocjonalne. I coraz więcej osób o radę lub opinię, czy robią dobrze w różnych sprawach, pyta nie najbliższych, tylko właśnie sztuczną inteligencję. No i chyba wiadomo dlaczego, w końcu żaden szef was tak nie pochwali, jak AI, które na każdy wasz projekt powie, że jest super i jeszcze lepszy od poprzedniego.

wieszący Potter Times. Jak chcecie więcej, bardziej i lepiej, to jest taka opcja, bo mamy dla was 500 do zgarnięcia już dzisiaj w szybkiej kasie. Kto chce, to niech szybko wbija na meloradio.pl i napisze, na co wyda te pieniądze. Szybka kasa do zgarnięcia, szybko te pieniądze mogą być u was. Zdążycie wydać jeszcze przed weekendem albo na pewno w weekend, na co chcecie. Dajcie znać, czekamy na wasze pomysły na meloradio.pl. Wbijajcie koniecznie. A już za chwilę obiecana muzyczna premiera w Melo. Posłuchajcie, 25 po 9.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: Szykujemy skok.
17: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
18: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
19: dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
20: Świat Ciebie potrzebuje.
19: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
21: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
21: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
22: Już dziś w Lidlu wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy Marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: To lubimy grać wam taką świeżynkę. David Guetta to artysta mający na koncie wiele wspólnych muzycznych projektów. Razem z nim Hypaton, który dał się poznać dzięki świetnym remiksom klasyków muzyki tanecznej. To już ich kolejna współpraca. Wyszedł z niej numer, który będzie nas rozgrzewał tej jesieni na wielu imprezach. Rewelacyjne dźwięki już po samym początku, będziecie łatwo ten kawałek rozpoznawać. You and I, me and you, David Guetta i Hypaton w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Mamy weekend.
1: Do tej pory mogliście myśleć, że jeszcze nie, że to nie jest jeszcze dobry moment. Nie teraz, że jeszcze trochę trzeba poczekać, ale no już nie czekamy, bo to jest ta chwila, kiedy oficjalnie razem z wami najszybciej zaczynamy Weekend z Melo. No i on też musi być. The chase
2: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish, yeah.

0: How much is the fish? Skuter Mela, to znaczy, że macie już weekend w Melo Radio. Jest już Adi, przywita was za chwilę po 10:00. Nikt tak jak on nie mówi piątek, piąteczek, piątunio. Już niedługo też newsy, będzie prognoza pogody. Na zegarach za 10 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Alesso i Sasza i Destiny w Melo. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Waldek Derwak, trzymajcie się.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
14: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment.
8: Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ja tam zawsze śpię na boku.
10: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
9: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
11: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
12: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
9: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
10: Premiera już 15 września.
11: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
13: Po reklamie.

0: Warszawa się nie spieszy, nawet o tej porze. Warszawa się przeciska, szczyt za nami, ale w centrum wciąż gęsto. W samo południe na Bielańskiej zgłoszono zgromadzenie. Ulica może wypaść z gry, a autobusy polecą na objazdy. Ratusz, Arsenał, te rejony lepiej omijać szerokim łukiem. W Warszawie zapowiadał się pod znakiem chmur, a tymczasem to zachmurzenie, które miało być umiarkowane, czasem dużo ustąpiło miejsca słońcu, które coraz śmielej rozpycha się na błękitnym niebie. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, a wiatr może chwilami mocniej dmuchnąć. Wieczorem zachmurzenie jednak ma wzrosnąć do dużego, ale noc zapowiada się spokojnie.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Kontrola NFZ w warszawskim szpitalu południowym potrwa dłużej. Ze względu na skalę sprawy inspektorzy zostaną tam przynajmniej do października. Wcześniej NFZ szacował, że działania zakończą się w połowie września. W sprawie szpitala południowego prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa. Tymczasem na ulicach dziki robią swoje. Ile ich biega po Warszawie? Tego nie wie nikt. Wiceprezydentka Magdalena Młochowska przyznaje jednak, że problem mocno narasta.
2: Decyzję od strzału pierwszą, którą podpisałam, było chyba na 25 osobników. Teraz podpisuję decyzję na 500.
0: Tylko do września wpłynęło ponad 15 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, a do lipca odnotowano 160 niebezpiecznych sytuacji. Na koniec zmieniamy temat. Ratusz rozdał nagrody w miejskiej loterii podatkowej. Główna wygrana, czyli nowiutki elektryczny Fiat, trafił do mieszkanki Targówka. Pozostali szczęśliwcy zgarnęli rowery i darmowe karty miejskie. Urzędnicy przypominają, że rozliczając podatki w stolicy, zaś zasilamy bezpośrednio miejską kasę.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. W Europie brakuje ziemniaków, między innymi tych na chipsy i frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza, mówi rolnik z Lubelszczyzny Kamil Gongoł.
4: Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
3: Drogo może zrobić się już jesienią. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do średnich europejskich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu Wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano ekipa, w piątek, piąteczek, piątunio, jest 10, ja jestem Adi, a kiedy nie gadają, my już gramy, ale Soy Destiny, piątek i weekend to jest nasze przeznaczenie. Siemano!

Kygo, Max Martinovni, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak, podkręcamy tempo i powiem więcej. Będzie tego jeszcze bardzo dużo. A wy, mam nadzieję, że dzisiaj czujecie się dobrze, czy mam nadzieję, że też macie jakieś fajne plany na weekend. Jeżeli tak, słuchajcie, od tego mam WhatsAppa Meloradia, żeby z niego skorzystać i was o to wszystko zapytać. Jakie macie plany na weekend? Koniecznie dajcie mi znać w formie głosówek, bo te oczywiście najfajniej będzie zagrać na antenie. Także raz jeszcze przypomnę pytanie, jakie macie plany na weekend? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No i gram to, co tygryski lubią najbardziej. Switch Disco i I Found You. Gacia, jedziemy.

życie. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Sony Fodero a Becky Healy, Say Something, tak, podkręcamy tempo. No ja wiem, że niektóre sytuacje rzeczywiście wymagają tego, by coś powiedzieć, chociaż są i takie, w których kolokwialnie mówiąc lepiej po prostu nie mówić nic, by nie powiedzieć, żeby się zamknąć. Ale ja wam powiem z kolei, że jeszcze w tej godzinie pojawi się Gips, PZ i Karnawał, ale też Kędzierz, Irak i Andaluz dla tych, którzy tęsknią za Andaluzją właśnie. Mwah.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
15: Kochanie, teraz jest idealnie.
14: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
20: Citroen.
21: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Rotslab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łączne miesięcznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Ian Carey, Red Light. Jeżeli to światło akurat jest przed wami, a jedziecie autem, to proszę się zatrzymać. Ale nie zatrzymujcie się z chęcią zgarnięcia szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie, jak chcecie w zasadzie. Bo kiedy wejdziecie już na naszą stronę, przypomnę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co to chcecie wydać, no to potem my do was dzwaniamy. Jak odbierzecie po 5 sygnałach, znaczy nie, sorry, macie 5 sygnałów, tak? Jak odbierzecie w tym czasie, to macie 500 dzisiaj w piątek, piąteczek, piątunio. Nie zmarnujcie okazji. Gips i PZ, gramy już teraz.

0: Lila Yokes i Reasons. Tak podkręcamy tempo w piątek. No właśnie, liczę na wasze plany. Przypominam, że jestem na WhatsAppie Meloradia i pytam o to, jakie macie rzeczywiście plany na weekend. Liczę na coś fajnego, czekam też na głosówki. Te jak zawsze zagram na antenie.
1: A już o 11 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Nutka, która szczerze mówiąc zaskoczyła mnie w tym roku, ale to dobrze, bo jest przegenialna i tak będziemy wam grać już o 11.
2: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra, 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: jednostronny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Co pogodowo będzie działo dzisiaj się w Warszawie? No, tak chmury przez cały dzień będą wędrować po niebie, raz zakrywając, raz odsłaniając słońce. Teraz je zdecydowanie odkryły i gdzieś się schowały i niech tam sobie gdzieś siedzą. Jeśli sprawdzą się prognozy, no to w ciągu dnia nie powinno padać, natomiast wieczorem ma się to zmienić.
0: Są newsy Meloradia Warszawa.
1: Ewelina Walczak. Przez dziesięciolecia grali na największych scenach świata. Pozostawali jednak bez własnej. Symfonia Varsovia oficjalnie zadomowiła się w nowej siedzibie na Kamionku.
2: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, już w mniejszych składach, tak?
1: Mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji. Budowy największej sali koncertowej w Europie. Stanąć ma do 2030 roku. Z kolei jeszcze w tym roku miasto ustawi 6 fotoradarów zdemontowanych z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady. Kamery trafią w najgroźniejsze punkty, w tym na trasę Łazienkowską. Sprzęt ma ostudzić zapędy piratów drogowych także na Alei Solidarności, Moście Gdańskim, Bielanach i Mokotowie. Na koniec schodzimy pod ziemię. Jutro dzień otwarty na budowie drugiej linii metra na Bemowie. Od 11 do 15 każdy chętny może wejść na plac budowy i zobaczyć, jak powstaje stacja lazurowa.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
4: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
3: Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
5: Siemano, ja jestem Adi, no i zaczynamy z piątkiem. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Wiem też, że potrzebujecie czegoś specjalnego, żeby się rozbudzić i to dość mocarnie, bo kawa czasami nie pomoże. Lumix Self-Aware, no to jazda.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A obojętność w tych czasach to jest coś, z czym w zasadzie chyba wszyscy spotykamy się na co dzień, ale nie. Ci policjanci z Olsztyna zachowali się jak prawdziwi dżentelmeni i w zasadzie mi trochę nawet zaimponowali. Słuchajcie, chodzi o to, że nie wiem, gdzieś tam po prostu panowie chyba sobie krążyli po terenie, no i zauważyli naszego pięknego bielika, który no, kolokwialnie mówiąc, nie był w stanie odlecieć. Widać było, że miał problemy ze skrzydłem, dlatego jeden z policjantów podszedł, zaczął naprawdę w przepiękny, empatyczny sposób mówić do tego ptaka. No i dzięki temu, że udało się spotkać, no to też tego ptaka udało się uratować. Dlatego moja ogromna prośba, jeżeli macie taką sytuację i widzicie, że ktokolwiek cierpi, to nie bądźcie obojętni, tylko reagujcie, bo dzięki temu nie tylko można uratować komuś życie, ale po prostu sprawić też, że ktoś poczuje się lepiej. Tak po przyjacielsku. BFF, Bambi, już teraz w Meloradiu.

Ale to jest stos, albo raczej banger z Lil Pumpa on Tonight Melo. 27 minut po 11. Mamy piąteczek, wreszcie upragniony, jedyny w swoim rodzaju. Może trochę ponury, bo szary, ale jednak piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Usher i More w remiksie Red One Jimmy Joker. Będzie też więcej dobroci.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: O reklamie.

Ashery Moore w Melo Radio, 18 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. A odnośnie Ashera, to nie wiem, czy wiecie, ale między nim a Jasonem Derulo to tam jakaś dramka trochę była. Dokładniej to mam wrażenie, że Jason Derulo mocniej wściekał się na sam fakt tego, że fani nazywali go Asherem właśnie. Gdzieś tam panowie podobno są podobni, nie wiem, ja tego podobieństwa nie widzę, no ale zrobił się z tego już lata temu całkiem nietypowy mem. To wszystko nadal do zobaczenia w sieci. Ja mam teraz nadzieję, że mimo wszystko chłopaki się potrafią dogadać i zbić razem pionę.

żadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać.

0: kawałek do reklamy.
1: Ej, no my też tydzień odwołujemy. Odwołujemy, bo mamy weekend, mamy piątek, panie Sokół! Coś tam pogwarzymy. 9 minut do godziny 12, podkręcamy tempo, bardzo lubię ten utep. Słuchajcie, za dosłownie moment, bo minutę przed 12 pojawią się najnowsze newsy Meloradia. O czym powinniście wiedzieć? Przekonamy się za moment. Muzycznie też będzie dobrze, obiecuję.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, będzie Tame Impala i Dracula. Dla fanów horrorów, ale nie tylko, też dla osób, które cenią sobie dobre brzmienie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią poradzi.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
13: Na boku, w Teatrze Kamienica.
14: Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

0: Samo południe i na warszawskich termometrach osiągnęliśmy to dzisiejsze maksimum 17 stopni. Na szczęście nie pada, słońce pojawia się i znika. Nie powinno padać w ciągu dnia, wieczorem może to się zmienić. Po 21 synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Jutro niestety także. Niedziela za to ma być bez deszczu. A na termometrach w weekend zobaczymy 20 stopni.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Protest maszynistów za nami, ale to nie koniec utrudnień. Pociągi, zwłaszcza te dalekobieżne, mogą mieć opóźnienia aż do jutra. Dzisiejsza podróż to ruletka, przyznają pasażerowie na warszawskim dworcu centralnym.
2: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
3: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty.
4: Ruletka dosłownie. Mnie tam nie przeszkadza.
0: Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Za to ulga czeka mieszkańców Mokotowa. W najbliższy poniedziałek tramwaje wracają na Aleję Niepodległości. Z kolei kierowcy odzyskają wreszcie pełną szerokość jezdni. A na Narodowym dziś i jutro. Najlepsi drifterzy świata, w tym Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o mistrzostwo. Zawody wiążą się z utrudnieniami. Od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Ratusz zaleca komunikację miejską, bo po imprezie policja zamknie Aleję Zieleniecką, a być może i most Poniatowskiego.
5: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to najgorszy rodzaj długu. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji, TOPR wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj ratownicy pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię, mówi rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda.
6: Trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
5: Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
7: Siemanko, mamy 12. Niektórzy by powiedzieli, że samo południe, może trochę westernowo, ale tę nierówną walkę z tygodniem myślę, że w zasadzie zwyciężyliśmy, bo już jest piąteczek. Adi z tej strony. Wybaczcie to zawieszenie, ale naprawdę nie wierzę, że mam tę wielką przyjemność i zaszczyt zagrania wam tego totalnego sztosa. Temi Pala i Dracula z Jenny. Siemanko, raz jeszcze do 14 was zapraszam serdecznie.

0: Nasz ulubiony Tobi. Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Niektórzy wiem, że podczas weekendu faktycznie będą wysoko latać, hihi, ale właśnie jestem mega ciekawy, jakie wy macie plany na weekend. No i mam głosówkę z WhatsAppa Melo Radia, także słuchamy.
1: Hejka, mój plan na weekend? To brak planu. Life is spontan. Pozdro.
0: Pozdrawiamy i dzięki za tę głosówkę. Przy okazji życzę bardzo miłego spontana, bo wiem, że na spontanie można zrobić naprawdę dużo odjechanych rzeczy. Jakie wy macie plany? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawaj!

0: Take it slow, zwolnijcie, chociaż tylko trochę. Robin Schulz w Meloradiu, 28 minut po 12. W sumie mogę powiedzieć to samo o chłopie, który we mnie wczoraj wjechał, ale teraz gadamy o coś zupełnie innym. Jakie plany na weekend? WhatsApp Meloradia, polecamy się jak zawsze. Kinia, opowiadaj.
1: No siemka, siemka. Dzisiaj miało być fajnie. Miało być. Miał być kocyk, miała być kawka, herbatka i miały być seriale pod kocykiem, ale goście wpadną, więc dziobię w kuchni. Ale dobrze, że jesteście ze swoimi nutkami. Pozdro.
0: No pozdro. Szefowa, słuchaj, to żeby praca poszła szybko, no i smacznie rzecz jasna, to ja mam coś specjalnego. Poza tobą nic, Liwka jeszcze w tej godzinie. A, no i czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia. A znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: i wszyscy milenialsi rączki w górę. No przepraszam, tak mi się skojarzyło. Ale nutkasz to z DJ Sami. Heaven w Meloradiu, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że DJ Sami na przykład jest pilotem śmigłowca wojskowego. Jak to zrobił? Nie mam pojęcia, nie zadaję zbędnych pytań, ale pytam o coś innego. Jakie macie plany na weekend? Karola.
1: Siemaneczko, pytacie o plany na weekend? Mhm. Ja myślę oddać moje dzieciaki do babci i spędzić praktycznie cały dzień szukając grzybów w lesie. Akurat pogoda nie dopisuje, ale to lepiej, bo pada i mam nadzieję, że trafię na konkretny wysyp. Pozdrawiam, Karolina.
0: Pozdro, wszystkiego dobrego, trzymam kciuki za niezłe zbiory. Przy okazji pamiętajcie, porządny grzybiarz ponoć swoich spotów nie sprzedaje, więc nie pytajcie o namiary. A na głosówki od was z waszymi planami na weekend czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej!

0: gramy.
1: No właśnie, słuchajcie, to będzie niespodzianka. Ty się nie śmiej, bo to słychać. Marlon Hofstadt.
2: Temu powiedziałeś, świetnie wykonuje swoje obowiązki.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
9: Lecz ja mam inne zdanie.
10: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda.

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
7: Meloradio Warszawa na 94 FM.
8: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 235 minut opóźniony był pociąg Intercity Ślązak. Pozostałe składy od 10 do 64 minut, a to w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów. Ratownicy górscy wciąż mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji pomogli 121 turystom. Rekord na lotnisku Chopina w Warszawie w sierpniu. Port odprawił ponad 2 700 000 osób. Czeka nas Mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu, mówi zawodniczka kobiecej kadry Weronika Nowotny.
9: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
8: Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku.
10: 13. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jest piątek. Sorry, że klaszczę, ale to klaskanie dla was, bo daliśmy radę, brawo! Kolejny sukces. Fajnie. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, fajnie, jak jest fajnie. Malnohofstadt, I like. Zaczynamy od tego, a będzie więcej dobroci.

0: Axwell Bonnie, Whatever Tears You On w Melo Radio, 15 minut po godzinie 13. Tak podkręcamy tempo i przypomnę, jest piątek, piąteczek, piątunio. Piękny dzień! A my, słuchajcie, idziemy do kina. Na jaki film? Uwaga! Resident Evil. O, przygotowałem się.
1: Jest groza, no.
2: Iga, ja się boję.
0: Studiu, siema.
1: Siema, no.
0: Słuchajcie, idziemy do kina. Iga powiedziała, że ej, chodźcie do kina, my mówimy, dobra. Idziemy na, no mam nadzieję, że fajny film, bo oparty na pięknej serii, jaką bez wątpienia jest Resident Evil. Tak, kocham tę serię i to bardzo. Czy jakieś oczekiwania macie?
2: Przebierzmy się za zombiaków.
1: No zwiastun był obiecujący i mam nadzieję, że będzie w końcu straszny film o zombie.
2: Nie.
0: Znaczy, no zobaczymy, no mam nadzieję. Ja inaczej, ja się ucieszyłem, bo zobaczyłem maszynę do pisania, nie? I jak są takie rzeczy poszanowane, to mówię, okej, to spoko. Poza tym... Grałeś w Residenta?
1: Nie.
0: No właśnie!

0: Josh Baker, Poppy Backscomb i My Place w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. O piątku można mówić różne rzeczy, ale to, że się pojawia, bardzo, ale to bardzo cieszy. Zdecydowanie osoby, które rzeczywiście z niego skorzystają, być może akurat na spontanie. A do tego spontanicznego działania to mam dla was Another Day in Paradise, Remary Emanuel z klasykiem Phila Collinsa jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciarskie. A te 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Szykujemy skok.
20: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
21: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
22: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
23: Świat ciebie potrzebuje.
22: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
24: Ale jesteś zadowolony.
25: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
24: Aha.
25: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
24: Wow.
25: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
24: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
26: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł. Miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
27: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
28: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Wyspy i Singapur. I kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną pięciogwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Po reklamie.

Lordly, 17 minut do 14. Nie traćcie czasu, zróbcie to od razu, bo serio szkoda. Czego? Dokładniej 500 zł, które dzisiaj możecie zgarnąć w szybkiej kasie. No po to by było całkiem mądre, wiecie, jest już piątek. Dobrze by było to spożytkować na jakąś, nie wiem, imprezę, na spotkanie z ziomkami. Jak tylko chcecie, nie wiem, nawet do oglądania serialu, jeżeli będzie trzeba. Potężną wyżerę możecie sobie zafundować. Cokolwiek by to było, dajcie o tym znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam o tym piszcie, no i jak coś, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo będziemy dzwonić.

0: All The Way w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj, Aiga i Mikołaj w studiu. Tak. Siema.
1: Hey.
2: Siema, siema.
0: Jak się czujecie w piątek?
1: Mega dobrze. Zjedliśmy obiad wspólnie.
0: To prawda, było fajnie.
2: Trochę mi się spać chce teraz po jedzeniu, bo się najadłem fryteczkami.
0: No, były fryteczki.
2: Ale dobra ryba była. Nie tak dobra jak Devolay ostatnio, ale...
3: A już o 14 zagramy
2: Time Szybletka.
4: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze.
0: To wy sobie tańczcie, korzystajcie, bawcie się, a ja śmigam trochę się przespać.
1: Nie, idź tańczyć właśnie, piątek.
0: Ale to wieczorem.
1: Dobra.
0: Jemanko.
1: Pa.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Carbonara.
9: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

0: fleszek miętek i podziękował pasażerom za wyrozumiałość.
1: Ta akcja była po to, ażebyście państwo, wsiadając do pociągu, czuli się bezpieczni.
0: Jednak jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 zagranicznych walczy o miano najlepszego w 9 konkurencjach. Amerykańscy naukowcy przestrzegają przed słodzonymi napojami. Nawet jeden dzień nie może być bardzo niebezpieczny dla naszego żołądka.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Wreszcie mamy piątek, jak ja się cieszę.
2: Mamy piątek i dzisiaj będzie wielki powrót we Freak Fight'cie.
1: Masz rację, no. Czy już zdradzamy, co to takiego? Czy chwila niepewności?
2: No to będzie taki powrót, ale taki z twistem. I na razie powiedzmy może tyle.
1: Okej, porozmawiamy też o jedzeniu dziwnych rzeczy. Jak byłam małą dziewczynką, to na przykład zjadałam śmieci.
2: Jak to śmieci? Ale wszystkie takie zmieszane, plastiki?
1: No po prostu lubiłam gryźć śmieci.
2: Od małego lubiłaś ekologię, no dobrze. Ale będzie też drama, słuchaj. I to drama, z którą jesteś personalnie związana. I czyja to jest wina i kto za to odpowiada, to na pewno sprawdzimy.
1: No to wow, jestem zestresowana. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Jest, jest. To Ava Max, The Model. Podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. Rozmawialiśmy o tym, co dziwnego zjadłam.
1: Nie mogę patrzeć na ten nagłówek. Nie mogę na niego
0: jak
1: patrzeć.
0: Jak byłam dzieckiem, jadłam śmieci, tak jak mówiłam. A Julia z Love is Blind zjadła swoją kartę SIM.
1: Jak to jest w ogóle możliwe, powiedz mi. O co chodzi w tej historii?
0: Posłuchajmy może Julii po prostu.
2: Przez przypadek puknęłam kartę SIM. Byłam w pracy i musiałam gdzieś schować kartę SIM. I wpadłam cudowny pomysł, że idealnym schowkiem na to będzie moje pudełeczko z cukierkami. No i oczywiście co? Zapomniałam, że ta karta SIM się tam znajduje. I przechyliłam to pudełeczko i puknęłam tą kartę.
1: No tak, no to się może zdarzyć każdemu przecież. Ale są kolejne hity, bo widzę, że tutaj jest całe pasmo nieszczęść.
0: Tak.
1: Na przykład płakała, że skradziono jej rower, a przyszła do pracy na piechotę.
0: Najgorzej,
1: i
0: najgorzej.
1: I wywaliła się na wodzie z ogórków kiszonych, które wyciekły z jej torebki.
0: Mam odpowiedni komentarz do tej sytuacji.
3: Ogórek kiszony.

0: Mikołaj bardzo to lubi. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, a ja muszę zmienić na chwilę klimat. Muszę.
1: O nie, proszę wstać. Tak. Sąd idzie.
0: Mikołaj Kujawiński.
1: Iga Dudziuk. Kto tu będzie teraz prokuratorem? No chyba ja.
0: Chyba ty.
1: Oskarżam.
0: Ale o co?
1: Oskarżam o... o to, że się przeklina do dzieci.
0: Ale to nie wolno przeklinać. W Wysokim Sądzie to nie moja wina w ogóle.
1: Nie? A kto był na imprezie Back to School na Bemowie, która jest teraz w ogóle źródłem wielkiej kontrowersji?
0: Ale przepraszam bardzo, ja nie odpowiadam za to, co pan Eryk Moczko nawija w swoich
1: numerach. Ale to pani mu nie mówiła, panie Eryku, proszę nie przeklinać, bo tu dzieci są.
0: No niestety nie zrobiłam tego.
1: No widzisz, no i teraz Eryk Moczko ma przypał tak zwany, ponieważ nie dość, że musiał przeprosić, znaczy no przeprosił na swoim Instagramie, ale tak po prostu wrzucił czarną planszę i oznaczył Bemowo.
0: Poczekaj, tak przepraszam influencerzy, tak przepraszam Gen Z, żeby tak nie do końca się przyznać do błędu, ale ten czarny kolor oznacza to, że jest mu przykro.
1: Tak, tak, ale to chyba nie skończy się na takich prostych przeprosinach.
0: Nie?
1: Nie, ponieważ pozew już jedzie.
0: No tak, przecież w sumie na TikToku wszyscy ludzie się tutaj oburzyli na to i proszę bardzo, to jest dowód, który numer jeden w sumie.
1: Tak jest.
2: Zgłaszamy do prokuratury. Wykorzystujemy własne zasoby, własny czas, własnych prawników i będziemy takie rzeczy konsekwentnie zgłaszać.
1: Jestem pełen podziwu, że powiedział tyle razy własne i nie powiedział zgłaszam to do płoku do ałatuły. A ja zgłaszam.

0: Mają maj. Oj, wyjdzie w tej godzinie, kto jest czyściutki, a kto nie.
1: Tak jest, rozwiążemy w końcu jedną z największych zagadek i zagwozdek ludzkości, czyli po ilu razach trzeba wyprać ręcznik.
0: Powtórzmy, razach, nie dniach, razach.
1: Nie dniach, tak, tak, bo ktoś może używać wiele razy w jednym dniu, nie?
0: I to jest błąd.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek o

0: promocja.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Pizownik Disney od razu jakoś tak się bardziej chce.
1: A w tym apartamencie to pewnie ręczniki takie, wiesz, białe, puchate, nie, delikatne, fajnie, fajnie. No właśnie, co ile prać ręcznik? To jest pytanie, nad którym chyba każdy facet się kiedyś zastanawiał.
0: Ja wiem, no? Po 3 razach.
1: Dobrze, masz rację, tak? Podobno właśnie zalecają specjaliści od zdrowia i higieny. Tak, 3 razy i pierzemy co najmniej 2 razy w tygodniu, a jeżeli mamy jakąś infekcję, choroby skóry, to codziennie.
0: Ja mam pytanie, bo ty masz na pewno żel do wszystkiego, to masz też ręcznik do wszystkiego?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja zaczynam od góry, a ręcznik zapomina na następny dzień.

0: What if?
1: Co jeśli? A co jeśli bym ci się włamał do domu, bo bym myślał, że jest opuszczony?
0: Krzyczałabym, o tak, a!
1: O, to może tak właśnie zrobili w takim szpitalu, bo tam tiktokerzy weszli.
0: Ale dlaczego?
1: A to się dowiemy z newsów Maloradia, które już za chwilę.
0: Słuchajcie uważnie.
2: A już o 15 zagramy!
1: Sorry Papi, Topic i Becky G.
0: Ten numer. Zagramy punktualnie o 15. Mucho numeru.
1: Mucho.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Trójka znanych uczestników: Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie: kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus, szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle, drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
13: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: słuchaj na 94 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą teraz materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizę ruchu w tym miejscu, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
2: Chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch.
1: Powstaną symulacje różnych wariantów zmian. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie nawet do 5 stopni.
3: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i musicie uważać na winorośla wszelkie.
4: Tak, ostatnio niektórzy poszaleli w ostatnie ciepłe dni.
3: O tym pogadamy.

0: Kochasz? Sobel. Wiesz, co ja kocham? Internet. Kocham internet za to, co tam się dzieje.
1: Myślałem, że coś zupełnie innego.
0: Nie.
1: No w internecie się dzieje, ale dzieje się też w Zielonej Górze, bo tam, no właśnie, tam jest impreza. Taka cykliczna, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie, bo ustawa i w ogóle. Natomiast owoce, winogron się zbiera i tam się je przerabia, fermentuje.
0: I potem się
1: to pije, tak. I potem się blokuje SOR. 235 pacjentów przewinęło się przez SOR w Zielonej Górze tylko w weekend, bo no, było branie aż za bardzo.
0: To okropne.
1: No okropne, ale był rekord też, 4,8 promila ktoś miał.
0: Brawo.
1: Gratulacje.

0: Mamy tutaj podgląd na zgłoszenie, wszystko widzimy, ale już dwa sygnały.
1: Cześć Natka, Iga Mikołaj, Meloradio.
0: Siemanko.
2: A witam.
1: Czy już masz weekend?
2: No prawie, sprzątający.
1: No właśnie, bo ty byłaś na meloradio.pl, opowiadaj, na co ci aż 500 zł.
2: Tak, chciałam.
1: A na co?
2: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
0: Ale dzisiaj konkretnie w ten
2: godzinie. No mamy jeden, tak, dzisiaj musimy wszystko przewieźć.
1: Mhm.
0: No dobra, i na jakim etapie jesteście? Pakujecie się dopiero, czy już pierwsze jakieś rzeczy przewożone?
2: Gotujemy pierwszy obiadek, wnosimy kartony. I za chwilę jedziemy po drugi transport ubrań.
1: No, to oznacza tyle, że kasa leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
3: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
1: Jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i się zgłaszać po szybką kasę. 200
0: A przeprowadzki
1: złotych.
0: Ciężkie. Coś o tym
1: Pół
0: wiemy.
1: Tysiąca. A, no tak.

0: Swedish House Mafia, Leakily, Happiness is so sad. O Boże, jak ja lubię ten kawałek.
1: A propos samego tytułu, to o smutnych rzeczach trochę będziemy mówić jeszcze w tej godzinie, ale za to sprawiły one, że jestem szczęśliwy, że tak nie polegam na tych wszystkich głupich chatbotach.
0: I Bóg też maczał w tym palce.
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
3: Expert dalej masz. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
6: Ja tam zawsze śpię na boku.
7: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
6: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
8: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
9: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
6: Na boku, w Teatrze Kamienica.
7: Premiera już 15 września.
8: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
10: Po reklamie.

0: Będzie jaśniej. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że w internecie jest tyle głupoli. Będzie jaśniej.
1: No chyba, że się korzysta z czatu GPT do wszystkiego.
0: To będzie ciemniej.
1: To będzie ciemniej, ponieważ spora część osób w ogóle z tymi chatbotami rozmawia na tematy prywatne, zdrowia psychicznego między innymi. No i właśnie jeden facet w Stanach Zjednoczonych wpadł w manię, a chatbot zaczął mu wkręcać, że jest Jezusem.
0: Że ten czat jest Jezusem.
1: Tak, tak, tak. Uświadomił to sobie. A teraz o rany, jestem pozwany, bo pozew już jedzie.

0: Mikołaj, wiesz, że jesteś homoseksualistą?
1: Co proszę?
0: Homoseksualistą.
1: Co to znaczy?
0: To jest osoba, która bardzo lubi spędzać czas w domu. Taki domator po prostu.
1: Okej.
0: Okay. A o czym
1: to nie możemy mówić domator, tak? Trzeba wymyślać jakieś głupoty teraz.
0: Bo to by się to skojarzyło z czymś.
1: A ono ciekawe. Ciekawe dlaczego? No może jedna literka różnicy, nie? O, ale tobie się kojarzy.
0: Homoseksual.
1: No lubię w domu siedzieć.
0: Kto nie lubi?
2: A już o 16 zagramy
1: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I zapalmy wszyscy latarki w telefonach, bo punktualnie ten numer u nas o 16.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam...
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
21: dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat Ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Dużo dobrego.
24: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
25: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
26: W
1: głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubiarbo, jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
18: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
22: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynamy od ptasiej wibracji. Dziś o 19 w barze Studio startuje trzecia edycja totalnie genialnych zawodów w naśladowaniu ptaków. Uczestnicy będą na żywo i bez żadnej elektroniki imitować głosy żurawi czy rudzików, jadąc wyłącznie na własnych strunach głosowych. Będzie pięknie, będzie śmiesznie i nieoczywiste starcie tego weekendu. A o 20 Wolna Wola Bar odpala finałową w tym sezonie odsłonę komediowego cyklu Wolne Żarty. I jako headliner wjedzie na scenę Bartosz Zalewski, ale przed nim rozgrzeje atmosferę Joanna Ciłkowska. Całą imprezę otworzy klasyczny open mic. Z kolei na sobotę polecam mały trip, czyli plenerowy seans przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Będziecie mogli zobaczyć tam film Wartość Sentymentalna. Pod gwiazdami, wjazd za free. No nic, tylko jechać.
23: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam na trzęsinach starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. MPK powoła komisję do wyjaśnienia tej sprawy. Zajmie się nią też policja. Łącznie 6 godzin opóźnienia odnotowały dziś Koleje Śląskie. To m.in. przez protest maszynistów. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze was w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Są plansze z kultowych japońskich seriali animowanych. Niektóre dziś wzbudziły bez kontrowersje, mówi Artur Babik z muzeum.
26: Gigi, czyli Daszka Pej, jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej.
23: Tytuł wystawy to Anime z Polonii 1.
27: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu i ja się bardzo cieszę, bo mamy piątek i wraca nasza kultowa zabawa.
28: Tak jest, pojedynek płci, chociaż w nieco odświeżonym formacie.
27: O tym za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Kochani, czas na zabawę pojedynek płci. Czekam na telefon od was. Zapraszam panów. Zapraszam panie. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.
1: Ale pokrótce może wyjaśnimy, co się zmienia, ponieważ wcześniej to był taki quiz z wiedzy o przeciwnej płci. To teraz idziemy bardziej w sztuki humanistyczne i trzeba będzie wejść w rolę tej drugiej płci w jakimś konkretnym scenariuszu, który wam przedstawimy już na antenie. No, czyli taki roleplay, mówiąc krótko.
0: O, uwielbiam roleplaye. 321-321-777. Czekamy na telefon od was. Panie, panowie, 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: 17 po 16, czas na nowość.
1: Pojedynek płci.
0: Wraca kultowa zabawa pojedynek płci, ale trochę zmieniliśmy zasady gry.
2: Tak jest. Niezmiennie jednak mamy dwoje uczestników. Dzisiaj Kasia i Czarek z nami na antenie. Cześć, wariaty.
3: Hej, hej.

0: potrafi się właśnie wcielić w tę drugą płeć. Będziemy badać waszą empatię, a dzisiejszy scenariusz jest taki dosyć życiowy, czyli wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem i nagle słyszycie psst, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No guma złapana, przebita opona.
1: Czy zasady są dla was jasne?
2: Tak, jasne.
1: No to panie przodem, Kasia, zaczynasz. Pęknięta opona, jakby zareagował facet według ciebie?
3: Nie, no to trzeba od razu, kurde, z łokcia, zaraz muszę zjechać, zaraz sobie tutaj podkręcę śrubkę i tak dalej. A jak nie, no to zadzwonię do kumpla. A zresztą ja byłem na takim kursie wulkanizacji, to na pewno to ogarnę.
0: Znaczy, to jest dobra odpowiedź, ale myślę, że trochę za dużo słów było użyte.
1: Ja się z tobą nie zgadzam.
0: Ja bym użył słowa na K, a potem zaczął liczyć, ile mnie to będzie kosztować.
1: Kasia, niestety w ogóle się nie zgadzam z Mikołajem, ale... No dobrze, może Czarek będzie lepszy. Jak zareagowałaby kobieta według ciebie, Czarku?
4: Ojej, ja mam fryzjera za 20 minut, mamusia czeka z obiadem, jak my zdążymy? Zjedź szybko na bok, Jezu, uciekajmy stąd jak najszybciej, co tam się dzieje z tym samochodem? No powiedz, no mów, szybko!
0: Czarek, myślę, że to było z życia wzięte. Brawo!
1: Ach, jakbym siebie słyszała, naprawdę.
0: Ale oczywiście w naszej zabawie wszyscy wygrywamy, poznajemy się lepiej. I możemy potem właśnie tę empatię wykorzystać w życiu codziennym. Same plusy.
1: Chociaż Kasia, byłaś świetna i tak.
2: Dzięki. Pojedynek
1: budzi Freak Fight. Naprawdę dobrze to Czarek zrobił.

0: To nowość, a jak buja, Say Something, Sony Fodera, Becky Hill w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie, a w tej godzinie poruszymy temat aktorki, czy to jeszcze aktorka w ogóle?
1: A, no chyba tak, chyba jednak tak. Ale
0: jest
1: bardzo kontrowersyjna
0: aktorka,
1: postać.
0: Kontrowersyjna, która ma wielkie marzenia.
1: I ma też ogromne ambicje.
0: W ogóle dużo rzeczy ma ogromnych. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Czyta lektor AI.

0: akcją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
9: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Ty,

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

0: Sydney Sweeney, amerykańska aktorka, zadziwia nas każdym dniem coraz bardziej. Znamy ją na przykład z Euforii, grała Cassie.
1: Nie oglądałem, ale słyszałem twoje wywody na temat tego serialu i no coś tam wiem, nie?
0: I ostatnio Sydney Sweeney wystąpiła w takiej reklamie, gdzie jest całkowicie rozebrana i uprawia różne sporty. I jej chodzi o to, że to jest artystyczna wizja tego, żeby skupić się na tym sporcie.
1: Aha, no tak, bo przecież nic tak nie przykuwa uwagi jak sport uprawiany przez nagą kobietę. Rzeczywiście. Znaczy, no ma to jakiś sens, nie?

0: Tabi Romeo, Fly High, Melo.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Thomas Gray, Rumors.
0: Tak wam pięknie zagramy o 17:00.
2: Punktualnie w dodatku.
1: Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
4: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
3: Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Torby oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
21: Po reklamie.

Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. W końcu mamy ten upragniony piąteczek, więc łapcie najświeższy rozkład jazdy na ten weekend. A zaczynamy dzisiaj na plaży Wilanów, bo tam startują wieczorem Dni Wilanowa. Na scenie m.in. Zalia, Roxy i Kuba i Kuba. Wstęp na koncerty jest oczywiście za free, a jeśli sobotni wieczór wolicie spędzić na przykład w fotelu, śmiejąc się do łez, wbijajcie do Heliosa. Na kinowym ekranie w ramach specjalnego pokazu wjeżdża stand-up Grzegorza Dolniaka. Mogło być gorzej. No i na koniec mała przypominajka. 19 września w klubie Hybrydy wystąpi wschodząca kanadyjska gwiazda Lily Is That You. Dziewczyna totalnie rozbija gatunkowe ramy. Będzie trochę mrocznego popu, alt-rocka i totalnie ekstremalnej elektroniki. Jej teksty są surowe, szczere i mam mega wrażliwość sceniczną.

0: Mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu, Iga Dudziuk, Mikołaj Kujawiński.
1: To my.
0: I mamy do was pytanie.
1: I wy będziecie odpowiadać na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.

0: Will I Am, Eva Simons, This is Love w Meloradiu, a dzisiejsze pytanie brzmi...
1: Czego nie robić na domówce na literę K, bo wybieramy się niedługo na domówkę i chcemy wiedzieć, czego nie robić. No kraść na pewno
0: rzeczy
1: gospodarza, brzydko, w ogóle nie należy kraść, ale w tym przypadku specjalnie,
0: nie
1: szczególnie.
0: Nie wolno krzyczeć na gospodarza, że coś jest na przykład niedobre.
1: Tak, no krytykować wystroju wnętrza nie wypada.
0: Czego nie robimy na domówce na literę K? Czekamy na głosówki od Was. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ostatnio to leciało na domówce, na której byłam. Hypnotized w Meloradiu. Czego nie robić na domówce? Właśnie, na literkę K to jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Mhm.
1: Janusz napisał, że nie można kupy robić.
0: O, oh. To znaczy, a jak...
1: Ale to słaba domówka, nie?
0: Zakazy na domówce? Bez sensu. To może Marta?
2: Czego nie wypada robić na domówce? Krzyczeć, nie piję, nie piję, ja dzisiaj nie piję. Nudy.
1: Herbaty w sensie, tak. Oczywiście,
0: albo
1: że
0: soku,
1: tak.
0: Pewnie.
1: Tak, tak, tak.
0: A według Karoliny, czego nie robimy na domówce na literę K?
3: Czego nie robić na domówce na literę K? Myślę, że na pewno kłaść się spać w wannie. Albo karmić psa alkoholem. Nie wiem, trochę ciężkie, ale wymyśliłam takie dwa, pozdrawiam.
1: Nie no, to obu tych rzeczy nie należy robić faktycznie, więc bardzo dobrze wymyślone. Czego nie można robić, czego nie robimy na domówce na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, a my sprawdzamy, czego nie wolno robić na domówce na literkę K.
1: Tak jest.
2: Kopulować żoną lub mężem gospodarzy.
0: Prawda.
1: No zdecydowanie, bo chyba już raczej nas więcej nie zaproszą.
0: A tego byśmy
1: chyba
0: nie chcieli.
1: Chyba, że to lubią, nie?
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
11: Po reklamie.
18: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Tymek występował na Back to School memowo. Tak, no, tylko mówię.
1: Proszę przeprosić.
0: Czego nie wolno robić na domówce na literę K, to sprawdzamy. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Michał?
2: Czego nie robić na domówce na literę K? Kisić ogóra w nieswoim słoiku.
1: Ale takiego dryblasa. Nie takiego ze sklepu.
0: Chodziło o coś innego. No, Dominik?
3: No, na domówce czego nie można? No, jak się idzie na domówkę, to nie można kierować.
1: Zdecydowanie tak. Amen.
0: I na koniec co? Martynka.
4: Kraść nie można na domówce.
0: O!
1: Ani nigdzie indziej nawet.
0: Tak, to jest niezgodne z prawem.
1: A ty przestałaś już kraść?
0: Ja tylko serca kradnę.

0: chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo smutno.
1: Czemu?
2: A, bo dlaczego?
0: Pytaliście...
1: Co ci jest kłe? Znowu smutek?
0: Pytaliście, ja nie Kamil Grosicki. Pytaliście słuchaczy o to, czego nie robisz na domówce, bo wyjdziecie na domówkę,
2: też
0: a ja
2: na
0: takiej
2: idziesz.
0: Domówce nic
2: za
0: nie
2: tydzień.
0: Wiem. Aha,
1: no
0: bo
1: przecież
0: za tydzień.
1: Dostałeś zaproszenie na tę domówkę.
0: No dobra, to jednak idę.
2: No i wyszło szydło z worka.
0: No to nie jest mi smutne jednak. Ja myślałem, że wy teraz idziecie i mnie nie zaprosiliście.
2: Nie, no
0: a to może razem zrobimy domówkę taką z 30 Melo.
2: Dobra.
0: No to za chwilę startujemy.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobre

0: Reklama. Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: O reklamie.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może przebić granicę 9 zł. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez kolejną podwyżkę za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego.
0: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie, bo w niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Yeah!
4: 30 Meloradia.
3: Iga, ty nie?
5: Nie wiedziałam, że teraz.
3: No jak?
4: Wasze ulubione numery.
3: Iga, nie chcę nic mówić, ale ten podkład. Zaczynamy 30 Meloradia tak samo od ponad roku. I ty jeszcze się nie nauczyłaś, kiedy jest
5: Bo dawno tego nie robiliśmy po prostu.
6: Jak to? A faktycznie, bo przecież w ostatnim tygodniu cię nie była, bo kręciłaś dramę tam na Bemowie, nie? Z Erykiem Moszką.
3: Wiecie, to jest niesamowite. Gdzie się nie pojawia Iga, tam się toczą dramy. To jest nieprawdopodobne.
5: Bo ja dbam po prostu o to, żeby było głośno o tych imprezach.
3: Ja wiesz, teraz Bemowo to mi bliskie, akurat warszawskie to coś tam słyszałem, ale nic nie powiem. W ogóle to jest niesamowite, bo jak Iga prowadzi gdzieś imprezę, to ja potem idę obok tej imprezy i ludzie do mnie podchodzą i mówią, o, Iga Dudziuk prowadziła, fajnie
5: wow.
3: było. Niesamowita sprawa. No. Słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną zagadkę na początek piątku,
5: okay.
3: Bo wiecie, co jest plusem tego, że ma się starszy samochód niż samemu się jest? Bo ja taki posiadam.
6: Że jak się check engine zaświeci, to po prostu czekasz, aż się wyłączy.
3: To jest jeden z plusów. Drugi, że od tygodnia jeżdżę na dwóch kreskach paliwa i nic się nie zmieniło, a patrząc na to, co mówiła Ula Harciarek w newsach, to bardzo dobrze.
6: Może tankuj, bo tanie to już było.
3: Dobrze, no to teraz zatankuję wam 30 najgorętszych numerów w Polsce.
6: Let's go.
3: Tak,
5: ale powiedziałeś.
3: Co nie? 30 Mikołaj, co jest
6: Repeated,
3: na 30?
6: Martin Garrix i Ed Sheeran.
3: A to było o radości czy o smutku?
5: O, że lubię i o, że tak nisko.
6: To taki romantyczny numer.
3: Iga, na 29 twój ulubiony, ukochany, najlepszy, najwspanialszy hit.
5: Czy to jest Run, Run, River?
3: Żałujcie, że nie widzicie, co się dzieje, jak ten numer leci w studiu i co robi Iga.
5: Uwielbiam.
3: Bo są to sceny niesamowite. 28, Urzel, Moving to the Sun.
6: Na zakupy, na zakupy, na zakupy.
5: Na zakupy, ja
6: teraz
5: to
6: nie będziecie
5: mówię.
6: Słyszeć niczego innego.
3: Tanio też już było, więc na zakupy to...
6: A ja muszę iść dzisiaj, o nie.
3: O nie, najgorzej, dobrze. To w drodze na zakupy, czy cokolwiek nie robicie w piątkowy wieczór, ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, 27 w tym tygodniu. Griffin i World Away. Dobrego weekendu życzymy, co nie?
5: Buziaczki,
3: Mikołaj, powiesz coś?
6: Pa, pa.

Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

ten kawałek do reklamy. Słuchasz 30 Meloradia. 25.

Robin Schulz i Barbs. To Better Times. Naprawdę bardzo mocno w dół w tym tygodniu ten numer z miejsca 12 na 25, ale no kto wie, być może się otrzepią i jeszcze w przyszłym tygodniu wskoczą kilka oczek wyżej. Melaradio.pl, tam będziecie mogli głosować na wasze ulubione numery, a w tym tygodniu tak zagłosowaliście, że Alok i J-Lo zajęli miejsce

0: Ten gość zaczął tworzyć, kiedy miał 17 lat. Josh Baker. A z nim Poppy Bascom. To My Place, miejsce 23 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak 30 Meloradia, to oczywiście masa nowości, no bo piątek to dzień muzycznych premier, tych polskich i tych światowych. No to teraz sięgniemy po zagranicę, no bo tam naprawdę ho, ho, ho, mocna ekipa. Marshmello, człowiek z pianką zamiast twarzy, Ilenium, a także Sasha. To ta pani, którą znacie między innymi z hitu Everlasting, który zdradzę, jeszcze pojawi się w 30 Meloradia. Tylko trochę wyżej. No a tym razem mają dla nas ten skład. Ma dla nas numer Close My Eyes. Marshmello, Ilenium, Sasha, Close My Eyes. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Jedno oczko w dół z 21 na 22. Shimza i Fire Fire. To jest 30 Meloradia, ale coś mi się wydaje, że 11 września to w historii świata gorsze rzeczy się działy. Na pewno Shimza da radę. Otrzepie się i kto wie, być może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Za to bardzo dobrze jest u Thomasa Greya, no bo jest jedną z dwóch nowości w tym notowaniu 30 Meloradia. W zasadzie to takich numerów, które po raz pierwszy w 30 Meloradia się pojawiają. Na miejscu 27 był to Griffin i jego World Away, a debiutant po raz pierwszy z tym numerem w 30 Melo. Heaven i Thomas Grey. To już teraz 21. Hey!

0: To jeden z tych numerów, których wyszukujecie, jak przekładacie telefon do głośnika. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. A to, żebyście nie musieli tego robić, to ja wam powiem, co to właśnie jest za kawałek. Miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. A za chwilę 19 i polska propozycja. Dziewczyna, która talentów ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale dobrze, że zajęła się śpiewaniem, bo to chyba wychodzi jej najlepiej. Liwka, poza tobą nic, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
17: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
18: Po reklamie.

Lumix i Self-Aware to miejsce 18 w tym tygodniu. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. A jak 30 Melo Radia, jak piątek, to oczywiście nowości. No i teraz czas na gościa, który nagrał swego czasu numer Addicted. No i on zna się na wakacyjnych brzmieniach. No bo ten numer mocno nas bujał i mi przynajmniej kojarzy się z naprawdę fajnymi wakacjami. Takimi, wiecie, gdzieś, gdzie jest ciepełko, na przykład w takiej Barcelonie. Czy numer Wasted też trochę nas w głowach przeniesie do czasu wakacji? Sprawdźcie sami. Posłuchajcie, Gnarly i Wasted to nowość. No i propozycja do 30 Melo. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mordo, to Alabama Ten w Meloradiu. Miejsce 16, oczko wyżej na 15 gość, który był tak świetny, że już nauczycielka w przedszkolu zauważyła, że ma świetny słuch. Rodzice potem zapisali go na zajęcia umuzykalniające, a później brał prywatne lekcje gry na keyboardzie. Gips.

Jesteście naprawdę bardzo stali w uczuciach do tego numeru. W zeszłym tygodniu na miejscu 14, w tym tygodniu też na miejscu 14. Eli Oaks i Lavinia wzięli im na warsztat numer Bittersweet Symphony i stworzyli Reasons. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na propozycję Lost Frequencies i Paraíso. È tutto che ho preciso, tirou meu juízo.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Złote palu rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
11: Na Boku w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
18: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Sprawdzamy wasze ulubione numery.
1: No i tradycja podtrzymana. Mamy piątek, mamy wieczór, za oknami już się ściemnia, a to oznacza, że niedługo Before przed dobrym Melo będziemy kręcić. Ale zanim to, no to musimy sprawdzić, jaki numer w tym tygodniu podobał wam się najmocniej. Na pewno wiemy, że nie ten.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Bo to miejsce 13. I to w dodatku w dół z 9. Haxwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak, wchodzimy w 19. To jest 30 Meloradia, miejsce 13. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. Tu Pychu, siemano. If

0: 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: No z tym deszczem to może być różnie w ten weekend. Mam nadzieję, że jednak wam on planów nie pokrzyżuje. Fuka i Liwka, chcę więcej. To miejsce 11, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i ta nowość jest numerem, którym David Guetta bardzo mocno testował przez wiele miesięcy na parkietach całego świata. No między innymi też zademonstrował go na tegorocznym Tomorrowland. No ja byłem na tym secie i muszę przyznać, bawiłem się świetnie. David Guetta i Hypaton mają dla nas zupełną nowość. No i tutaj chyba chodzi o coś o miłości, bo tytuł trochę poplątany, ale o tym mówi. You and I, przecinek Me and You, czyli ty i ja i ty. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak on brzmi. Trafia do propozycji do 30 Mela.
1: Najlepszy drop

pan obierzy świat, czyli Kygo i Take Me Back, to miejsce 9, czemu obierzy świat? No bo chociaż jest 100% Norwegiem, no to na świat przyszedł w Singapurze, ze względu na pracę swojego ojca, który pracował na morzu, no to w dzieciństwie mieszkał też w Brazylii, Kenii, Egipcie oraz Japonii, na świata zwiedził już cały kawał. Kygo i to jak był mały. I Take Me Back, to miejsce 9 w tym tygodniu, na miejscu 8 gość, który też masę świata zwiedził, postać posągowa, słuchajcie. Jak ktoś był na jego secie, to wie o co mi chodzi, jak ten gość stanie za konsoletą, to od razu wiadomo, że to on. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to miejsce 8.

0: Miejsce siódme, choć czy szczęśliwe, to nie wiem, bo to spadek z pierwszego. Dabdox i How Does It Feel.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na numer, który dopiero ma szansę wejść do 30 najgorętszych w Polsce. Czy tak się wydarzy, zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Peggy Gou, tę panią kojarzycie na pewno z wielkiego virala It Goes Like Na Na Na. Był taki kilka lat temu, czy numer Wo przecinek Men powtórzy ten sukces? Zobaczymy, czy zrobicie Wo, jak go posłuchacie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
16: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
2: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Zmiana pory roku.

Scandinavian Sleeping and Living. O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Miejsce czwarte w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: 18 minut do 20, a teraz czas na kolejną z naszych nowości. No i rzeczy, które trafiają do propozycji do 30 Melo. Albi, tę panią możecie kojarzyć z wielkiego hitu Good Boys, Hideaway. To gdzieś tak początek tego roku był, kiedy ten numer święcił swoje triumfy. Tym razem Albi przychodzi sama z numerem Dancing With Your Ghost.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

ale ładny awans z miejsca 7 na 3. Bibi Rexa i David Guetta. I też w górę z 5 na 2. Marlon Hofstadt, I Like.

Marlon Hofstadt i I Like. Z miejsca piątego na miejsce drugie awansował ten numer, ale nie udało się zdobyć złotego medalu. No bo w tym tygodniu należy on do grupy, która ten numer pokazała jako pierwsza na Tomorrowland. No a jeżeli słuchaliście Tomorrowland na żywo w Meloradiu, to wy też mogliście być jednymi z pierwszych na świecie, którzy go usłyszeli. Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness.

za wysoko na swojej playliście. Swedish House Mafia, Legally, to Happiness is So Sad. Miejsce pierwsze, złoty medal w tym tygodniu w 30. Meloradia. O te 20. głosowanie rusza na nowo. Meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie na wasze ulubione numery. Znów czekamy na wasze głosy. A za chwilę 20. to też oznacza, że startujemy z

0: Reklama. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie.
3: Punktualnie 20 w piątkowy wieczór, to oznacza, że startujemy z Biforem przed Dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z naszej anteny będą. Nowości będą, sztosy sprzed lat też będą. Kygo, Kality, Griffin w remiksie od grupy Meduza i Save My Love. Tak rozpoczynamy. Będę też ja. Tu Pychu, siemano.

At a Time, Robin Schulz w Melo Radio. To jest piątkowy Before przed dobrym Melo, 14 minut po 20, a jak Before, no to oczywiście też wspominki hitów sprzed lat, jak co tydzień. No i tym razem zaglądnąłem do roku 2013, no i numeru, z którym mam naprawdę świetne wspomnienia po tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę mocno rozgrzał mnie set Sebastiana Ingrosso, na którym ten numer zagrał, no bo jest on naprawdę wielkim sztosem, przypomnijmy go sobie już teraz. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash i John Martin, tak brzmiał rok 2013. To Reload.

0: Ten numer jest starszy nawet ode mnie. Tokas Miracle i Fragma. 2000 rok. Właśnie wtedy usłyszeliśmy go po raz pierwszy. 26 lat później dalej nas mocno buja. I to na tyle mocno, że powstała nowa wersja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo najpierw przypomniałem wam oryginał, a teraz Armin van Buuren, Pete Tong i Poppy Bascom zadbają o to, żeby ten numer po 26 latach odzyskał swoje drugie życie. Tokas Miracle w bardzo nowej, bardzo elektronicznej wersji. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ten duet już nieraz udowodnił, że hity to on potrafi robić. Ila Jokes i Lawinia to Reasons w Melo. To jest piątkowy wieczór, piątkowy before przed dobrym Melo. O 22.00 przypominam sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, czyli prawdziwe. Jedyne w swoim rodzaju. Dobre Melo. A teraz robimy biforek i przypominamy numery sprzed lat. Tym razem mocno pokopałem, no i dokopałem się do roku 2006. Wtedy to Andrea wydała numer, który no ma taneczny podkład, ale w głębi jest naprawdę bardzo refleksyjny, no bo opowiada między innymi o potrzebie takiego zatrzymania się, refleksji, modlitwy oraz pragnieniu ochrony bliskich przed bólem i nieszczęściem. W końcu tytuł to Time to Pray, czas na modlitwę. Andrea w Melo Radio. Przypominamy ten numer w biforze przed dobrym Melo. Tak brzmiał rok 2006.

Meloradio. Nieważne, czy szykujecie się teraz na melanżę, czy już na nie jedziecie, czy może chillujecie sobie w domu w ten wieczór, ten numer wchodzi świetnie. Tak, podkręcamy tempo. 21 już za moment i za chwilę lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to. W Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 94 FM.
1: Faceci są z Marsa, dziewczyny są z Wenus. Było takie powiedzenie, no to ono się sprawdza. Sad Girls z Wenus, zremiksowane przez DJs from Mars. Tak zaczynamy. To BBRX i David Guetta, to jest Before przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, zaczynamy. Tupychu.

Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 14 minut po 21, a jak piątkowy Bifor, to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem znalazłem numer z roku 2017, no i stwierdziłem, że trzeba trochę polskich twórców wspierać, więc zagramy coś polskiego, a w sumie to trochę polsko-szwedzkiego. Mateusz Andrzejewski, tak naprawdę nazywa się gość, który kryje się pod pseudonimem Mandy. W roku 2017 wydał numer Superstar, no, i to jest nowa wersja wielkiego hitu od Jameli. Zaprosił do współpracy szwedzką wokalistkę Marię Matio. Jak do tej współpracy doszło? No, Mateo mówi o tym, że pod koniec 2016 roku wziął udział w tak zwanym writing campie, na którym miał przyjemność właśnie z nią pracować. Po usłyszeniu jej głosu od razu zaproponował jej nagranie tego coveru, no i powstał ten numer, który był wielkim hitem w Polsce. Na listach hitów był bardzo wysoko, więc przypomnijmy sobie, jak brzmiał Mandy, Maria Matia to Superstar. Tak brzmiał rok 2017.

0: ale to jest imprezowy banger. Nawet z tym nie możecie walczyć. Sean Paul i She Doesn't Mind to miejsce, to rok 2011, jeżeli chodzi o bifer przed dobrym Mela. No to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Here we go again, można by było powiedzieć. W zeszłym tygodniu, piątek jest, wybaczcie mi, już trudno zebrać słowa. W zeszłej godzinie zrobiłem wam taką niespodziankę, że zagrałem fragment Toka's Miracle i nową wersję tego numeru przez Armina Van Burena wykonaną. No to Sean Paul zagrał She Doesn't Mind, a teraz Riviera ma dla nas nową wersję tego hitu. She Doesn't Mind 15 lat później. Jak to brzmi?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak, brzmi rok 2026. Whatever turns you on, Axwell i Bonny. To jest Before przed Dobrym Melo. No i jak to zawsze w piątkowym Beforze sięgamy po perełki sprzed lat. No i taką zdecydowanie jest numer, którego mamy dla was przygotowanego za moment. Rok 2004. No i to będzie propozycja po polsku. Sydney Polak wtedy razem z PZ-em zrobił numer Otwieram wino. No i jak sam Sydney Polak wyznał w wywiadach, tak naprawdę w tym numerze nie chodzi o spożywanie napoju czy o dziewczynę. No w ogóle refren i cały ten numer opisuje taki dość uniwersalny moment, w którym człowiek czuje się w pełni szczęśliwy i wolny. No i też wyznał, że mimo ogromnej popularności, no i faktu, że ten numer zna cały kraj, no to wcale wielkich milionów z tantiem z tego tytułu nie zobaczył Sydney Polak. Choć cały czas ten numer jest grany w stacjach radiowych, czego dowód daję wam już teraz. No i już teraz wiem, że wszyscy to znamy. Niezależnie, czy mamy lat 15, 25, 35 czy 50, ten numer wchodzi jak złoto. Sydney Polak i PZ, Otwieram wina. Ten numer, przypominamy, to jest Before przed Dobrym Melo. Można się rozśpiewać, można palcami postukać o kierownicę. No wszystko można, jest piątek.

To jest Before przed Dobrym Melo, Marshmello i Cameron Whitcomb. To Hollow jeszcze przed 22, ta już za moment nadejdzie, a to oznacza, że startujemy z Dobrym Melo. Sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Przed wami jest to na sam początek, potem Clapton. To będzie naprawdę szalona noc. I takiej wam życzę. Tupychu. Siemano, dobrej nocki.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: promocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Don't hold. Don't talk to me while I'm dancing.